SK Płock.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

0: No okej. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 0 2 8. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo. No hello. No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałaś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.

0: Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu można zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
3: I po reklamie.
4: SK Płock News.
5: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
4: SK Płock.
5: Renata Nych, prezes Stowarzyszenia De Facto, jest dzisiaj moim gościem w Radiu SK. Witam cię, Renatko.
6: Witam, witam państwa bardzo serdecznie.
5: Po roku niebytności znowu się spotykamy i przewrotnie zapytam na początku, dlaczego ty już po raz 16 organizujesz ten festiwal?
6: O, to mnie zaskoczyłeś. No, organizujemy ten festiwal, bo mamy coraz wierniejszą, naprawdę, grupę odbiorców. Powiedziałeś, raz do roku się spotykamy, ale de facto bardzo dużo się dzieje. Właśnie dużo dzieje się kulturalnie i filmowo, bo my przez cały rok oglądamy masę filmów w internetowym klubie filmowym, teatrów, spektakli operowych, więc ta nasza publiczność dojrzewa, czeka na ten festiwal płocki, czeka na spotkania z twórcami, reżyserami, ale tak naprawdę my mocno żyjemy kulturalnie przez cały rok. Naprawdę osoby niewidome są grupą osób, która bardzo mocno wchodzą w kulturę. Jak już wejdą i pokochają, to potrzebują naprawdę takiej regularnego kontaktu z tą sztuką, więc 16 raz święto kultury, sztuki w Płocku. 16 raz Płock stanie się naprawdę kulturalną stolicą osób niewidomych i tworząc program tegorocznej edycji, zamknęliśmy go w takim haśle 7 dni, 7 emocji, 1 festiwal, bo rzeczywiście to hasło najbardziej opisuje tegoroczną edycję. To, co się wydarzy od 26 września do 2 października i to będzie miejsce, nasz festiwal, miejsce spotkań z kinem, z muzyką, z teatrem, rozmów z twórcami, rozmów z publicznością, kontaktu ze sobą i każdego dnia zaproponujemy nieco inną historię, nieco inną atmosferę, emocje. Myślę, że od radości po wzruszenia, po napięcie, zachwyt, no i na pewno refleksję, której ze względu na gatunki filmowe, jakie przedstawimy, ze względu na kinematografię i konkretne tytuły filmowe, tej refleksji na pewno nie zabraknie na tym festiwalu.
5: Wiesz co, od kiedy my się tutaj spotykamy i rozmawiamy o filmach dla osób niewidomych, o tym festiwalu, to właściwie cały czas u ciebie na twarzy widzę uśmiech. Ty po prostu żyjesz tym festiwalem i żyjesz również tym, co dzieje się przed i po festiwalowo, prawda? Nie dosyć, że zachęcasz tych ludzi do tego, aby przyjeżdżali do Płocka, to również chcesz, aby ludzie uczestniczyli online w tych wydarzeniach, bo od jakiegoś czasu właśnie ta forma też jest aktualna.
6: Tak, festiwal, zapraszamy oczywiście naszych przyjaciół, osoby niewidome do Płocka i ta grupa rozwija się. Znaczy myślę, że doszliśmy do tego momentu, w którym już wiemy, że w przyszłym roku na pewno zwiększymy liczbę uczestników, bo ta potrzeba jest ogromna. Też to działanie właśnie online'owe, to, że nasi odbiorcy ufają nam, przekonują się, uczą się też tej audiodeskrypcji, wracają po wielu latach znów do oglądania filmów, albo rozkochujemy ich w tym kinie, no to powoduje, że grupa odbiorców tych na żywo w Płocku zwiększa się. Zwiększa się również i to jest bardzo wygodna formuła spotkań online'owych i w tym roku na pewno naszym takim doświadczeniem nowym będzie to, że chcemy tworzyć takie mini studio festiwalowe. Przed każdym seansem tutaj w Płocku będziemy też nawiązywać kontakt z naszymi odbiorcami online. żeby troszeczkę im tej cudownej atmosfery, jaka jest w Płocku na sali, tych rozmów, picia porannej kawy, dyskusji, śmiechów, żeby troszkę im też przekazać, bo ciągle mówimy o takim szczególnym odbiorcy, o odbiorcy, który nie chcę powiedzieć trochę mniej korzysta z życia, ale jednak potrzebuje takiego kontaktu, rozmowy telefonicznej, potrzebuje poczucia tej atmosfery tutaj i wyrwania go trochę z tej codzienności takiej domowej i tego, żeby on będąc w domu mógł być w pewnym sensie z nami w Płocku. I w tym roku to studio festiwalowe i zadbamy o taką atmosferę, żeby połączyć te dwa światy, płocki i ten online'owy, ale to jest bardzo wygodna formuła. Także ze względu na to, że osoby niewidome mają jednak taką większą trudność w wyjechaniu ze swoich miejsc, nie zawsze mogą, nie zawsze mają przewodnika, nie zawsze odważą się na to. To są różne pewne kwestie osobiste. Więc odkąd jest ta możliwość, te dwa festiwale online i na miejscu, tutaj stacjonarnie w Płocku współistnieją.
5: No dobrze, to popatrzmy w takim razie, co będzie nowego, co będzie innego niż zwykle, no bo wiemy, że są filmy, wiemy, że są koncerty, wiemy, że również jest spotkanie z literaturą. No właśnie, ale to spotkanie z literaturą tym razem troszkę inne.
6: Tak, z inną osobą, bardziej lektorem niż twórcą, Filipem Kosiorem. Osoby niewidome no po prostu ucieszyły się niezmiernie, bo to jest jeden z ich, myślę, że pierwszej trójce ulubiony lektor, a jak wiemy, osoby niewidome pochłaniają audiobooki, pochłaniają książki w różnych formatach, więc szczególnie tutaj szykują się na to spotkanie. Tym bardziej, że księżnica obiecała, że to też będzie spotkanie, w którym Filip Kosior będzie czytał na żywo fragmenty swoich książek, więc jak najbardziej wszyscy czekają i to już jest kolejne spotkanie, nie liczę ich dokładnie, który festiwal już spotkanie z książką, to spotkanie zaistniało, na pewno już wiele ich było i od kilku lat księżnica Renia Kraszewska, pani dyrektor Joanna Banasiak dbają o to, żebyśmy byli współtwórcami tego spotkania, czyli właściwie już doszliśmy do tego momentu, że to osoby niewidome troszeczkę podpowiadają i współtworzą to spotkanie, wybierają, mają na pewno aktywny wpływ na to, kto będzie gościem tego spotkania z książką na festiwalu.
5: Więc... No właśnie, audiobooki są bardzo ważnym elementem w życiu osób niewidomych.
6: No oczywiście, to są osoby, które bardzo dużo czytają, bardzo dużo słuchają, to są wytrawni, oczytani ludzie, co przekłada się także na znajomość kina, czytają też nie tylko literaturę, ale także czasopisma w naszym kiosku z prasą. To są czasopisma też branżowe, czyli między innymi kino. I stąd też czerpią informacje i tą wiedzę o kinie. Ale też spotkania z krytykami filmowymi, Arturem Zaborskim, Anitą Piotrowską, także Łukaszem Maciejewskim, Dagmarą Romanowską. No, to wszystko powoduje, że te 16 lat festiwalu i naszej działalności kulturalnej powoduje, że my się świetnie tym bawimy, ale bawimy się w sposób taki, który po prostu ludziom przynosi i pasję, i każdy rozwija się w tym swoim działaniu, więc to jest też publiczność, która od nas dużo wymaga, coraz więcej od nas wymaga. I to, co powiedziałeś, to, że jest we mnie ten entuzjazm, no to też jest entuzjazm, który między innymi bierze się stąd, że ja tą publiczność taką mam wewnętrzną i zawodową i prywatną ochotę zaskakiwać. Ja po prostu chcę, żeby oni po prostu, kiedy obejrzą ten program, powiedzieli wow, och, że to jest coś wspaniałego, wspaniali goście, wspaniałe filmy. To jest to, co nas kręci w stowarzyszeniu, tworząc ten program.
5: No właśnie, zabawa, ale też fantastyczni goście. Ci goście elektryzują zawsze tych, którzy przyjeżdżają do Płocka. Znowu będą nazwiska i to wielkie nazwiska, między innymi Jan Englert.
6: Tak, wtorek na festiwalu to jest taki dzień Łukasza Maciejewskiego. To jest czas na polskie kino i gościem tego dnia będzie oprócz, no właśnie, za chwilę mistrzowi Janowi Englertowi oddam to zacny moment. Natomiast spotkamy się z Zuzanną Grabowską i Pawłem Domagałą. Zuza jest reżyserką, Paweł Domagała producentem filmu Droga rzadziej przemierzana. To jest film, którego premiera odbyła się w tym roku. Kino kobiece, mocno kobiece, więc to pierwsi goście tego dnia. Natomiast z filmem Skrzyżowanie przyjedzie do nas Jan Elgert i Beata Ścibakówna. No i to jest spotkanie główne tego festiwalu. Czekamy, bo to coś więcej niż spotkanie tylko z artystą. To spotkanie i z mistrzem, i w pewnym sensie legendą, więc uważam, że to spotkanie to główne wydarzenie tego festiwalu.
5: Z kim jeszcze będziemy mogli się spotkać ze znanych nazwisk?
6: Przyjadą też reżyserzy i twórcy Kordian Kondziela, to jest LARP filmu. Też przyjadą twórcy filmu Bałtyk, główna bohaterka, twórca filmów. Młode pokolenie też reżyserów. Zaprosiliśmy Warszawską Szkołę Filmową na to spotkanie. Przyjadą producenci. Właściwie każde spotkanie z polskim kinem to spotkanie z twórcami, więc na naszym festiwalu będzie ich wielu. Natomiast filmy zagraniczne w tym roku, także zawsze będzie oprócz krytyka gość specjalny, z którym podyskutujemy na temat poruszany w filmie. Tematy społeczne, tematy polityczne. To jest coś, co też zainteresuje naszego widza i spowoduje, że ta dyskusja będzie jeszcze bardziej interesująca. I
5: jak zwykle w programie nie może zabraknąć sztuki teatralnej. Tym razem Iwona Księżniczka-Burgunda. Dlaczego akurat taki wybór?
4: SK Płock.
6: Nasza widownia nie widziała tego tytułu. Myślę, że ze względu na Adama Gradowskiego, z którym mocno współpracujemy i z teatrem, ale też na pomysł reżyserski, taką adaptację, w której w sumie nasza widownia będzie oglądała, widownia osób niewidomych będzie ten spektakl oglądać właściwie z każdego miejsca nieco inaczej. To jest takie wyzwanie audiodeskrypcji i lektorów, którzy będą czytać tę audiodeskrypcję. Prawdopodobnie będzie ich dwóch. No i ciekawe przedsięwzięcie teatralne. No i to, że nasz teatr zawsze musi zaistnieć na festiwalu.
5: Rozmawialiśmy też wielokrotnie o tym, że nieraz brakuje czasu na to, żeby pójść na spacer z tymi osobami. Spacer będzie podobno z audiodeskrypcją.
6: Tak. Spacer po Płocku. Mamy kilka propozycji. Z jednej strony to może być Płock filmowy, z drugiej to jest Płock taki nasz tradycyjny, najpiękniejsze miejsca, zwłaszcza dla tych, którzy po raz pierwszy przyjadą na festiwal, ale też Mazowsze dla Korony. Muzeum Mazowieckie proponuje bardzo ciekawą wystawę, którą otwiera 10 września. I to jest też taki bardzo fajny punkt, w którym ta dostępność tak mocno już zaistniała w Płocku, także ze względu na festiwal, na tę publiczność, że my naprawdę w Płocku mamy co pokazać. Mamy dużą ilość makiet, mamy bardzo dużą ilość audiodeskrypcji. To się wiąże przecież z projektem, w którym szkoliliśmy naszych cudownych przewodników płockiej lokalnej organizacji turystycznej. Więc widzicie też Państwo, słyszycie, jak dużo dostępnego dzieje się w Płocku, jak i festiwal zmienił nasz Płock i Płock się zmienia dla tej publiczności.
5: I trzeba tej publiczności pokazać ten nasz Płock, prawda?
6: Koniecznie. I to, czego zawsze brakowało, już uległa w tym roku mocno, bo ten harmonogram jest bardzo napięty festiwalu. No to już przyrzekłam po tej 15 edycji, że znajdziemy miejsce na spacer po Płocku i on rzeczywiście w piątek, w taki luźniejszy dzień przed koncertem, który w tym roku wyjątkowo o 20 ten kończący, odbędzie się. I to jest, myślę, też dobry moment, żeby też zaprosić płocczan i płocką publiczność. I drodzy Państwo, ja chciałam Wam powiedzieć, że nie dlatego, żebyście może w pewien sposób przyszli i poznali niewidome osoby, jak one odbierają kino. Myślę, że już przy tej 16 edycji dojrzeliśmy do tego, że my Was zapraszamy po prostu na cudowny festiwal, na ważne wydarzenie kulturalne, które ma swoją jakość, które proponuje ciekawe filmy, których być może nie obejrzeliście w kinie, i przede wszystkim po to Was zapraszamy i po to, żebyście z nami po tych filmach zostali i podyskutowali, i wtedy rzeczywiście na tej widowni możemy zasiąść razem jak równy z równym, żebyście przekonali się, jak audiodeskrypcja, która jest niezbędna dla niewidomych, nam widzącym też pomaga. Więc kochani, zapraszam Was na filmy, koncerty.
5: No właśnie, klamrą spinającą festiwal będą koncerty. Jeden koncert na rozpoczęcie, drugi na zakończenie. Tak. Kto tym razem wystąpi?
6: Zapraszamy 26 września. To jest otwarcie festiwalu. Po krótkim, tradycyjnym takim otwarciu, nie przydługim, także nie martwcie się. Zaraz o 18, mniej więcej 15 ruszamy z koncertem, więc zapraszamy na 18 Briella. Młoda wokalistka, która pisze teksty, śpiewa. Gdybym miała zamknąć, chociaż artyści nie lubią porównania, to troszkę taki klimat Kaśki Sochackiej, więc kochani, jeżeli lubicie taką refleksyjną, emocjonalną, taką prawdziwą nutę w głosie i artystki i w tekstach, to zapraszamy na młodego artystę. Natomiast zamykamy koncertem pełnym emocji. Wielka gwiazda, tym razem ukłon dla instrumentalistów, Marcin Wyrostek, trio. Wystąpi razem z innymi artystami, więc kochani, to takie zwieńczenie i taki mocny akcent na zakończenie. I ten koncert o 20, pamiętajcie.
5: Powiedzmy, koncerty w Pokisie, rozpoczęcie, zakończenie, międzyczasie również pokazy filmowe. Gdzie one się odbędą?
6: Mediateka, tradycyjnie, Kościuszki i miejsce festiwalowe naszego pobytu, gdzie na chwilę hotel Czardasz na Dobrzyńskiej zmienia się w nasze festiwalową salę, naszą salę kinową, ale można łatwo tam dojechać, więc kochani, przede wszystkim zaglądajcie na stronę wkison.defacto.org.pl. W zakładce program jest idealnie już wszystko, drobne zmiany też tam będą, aktualizacje, i zapraszam Was bardzo serdecznie. Bądźcie z nami.
5: Myślę, że jeszcze przed samym festiwalem się spotkamy. Ja Ci bardzo dziękuję dzisiaj za przybycie do studia i rozmowę. Moim gościem była Renata Nych, prezes Stowarzyszenia Defacto i organizator 16. Festiwalu Kultury i Sztuki dla Osób Niewidomych.
6: Bardzo Ci dziękuję, dziękuję Państwu.
4: SK Płock.
5: Marcin Piotrowski, adwokat, a także popularyzator postaci Kazimierza Meissnera jest dzisiaj moim gościem. Witam Cię, Marcinie.
7: Witaj, Darku, witam Państwa.
5: Marcin, wszystko zaczęło się w 2023 roku i ruszyła lawina. Ty byłeś podobno pomysłodawcą, aby spopularyzować tę postać w naszym mieście, aby ją przypomnieć. Dołączyli później do Ciebie inni, między innymi Michał Kublik, Michał Sokolnicki, Anna Banasiak. No i tak się zaczęło. Dlaczego postać Kazimierza Meissnera tak Cię zafascynowała?
7: No, myślę, że nie bez znaczenia jest tutaj sytuacja, że ja jestem adwokatem i że interesowała mnie zawsze historia miasta Płocka. Jak się połączyło mój zawód z postaciami, które tworzyły wcześniej historię adwokatury płockiej, no to tam taką postacią numer jeden jawił mi się Kazimierz Meissner, no i tak się zaczęło.
5: O tym Kazimierzu Meissnerze w tym roku mówimy bardzo dużo, dlatego że Rada Miasta postanowiła ogłosić rok 2026 rokiem Kazimierza Meissnera. Tutaj duży wkład ma Joanna Banasiak, prawda?
7: Tak, Jasia była osobą, która wpadła na pomysł, żeby spróbować kultywować postać Kazimierza Meissnera poprzez rok meissnerowski 2026 w Płocku. No, nie ukrywam, że my i moi koledzy, bo jeszcze było ich kilku, nie chciałbym kogokolwiek pominąć, ale jeszcze był Karol Wiśniewski, jeszcze były koleżanki z Justicji, które bardzo mocno się włączyły również w popularyzację Kazimierza Meissnera. Jeszcze był Maciek Czyż, jeszcze był Darek Tokarski z Prokuratury Okręgowej w Płocku. No, wszystkie te osoby bardzo mocno zaangażowały się w popularyzację Kazimierza Meissnera, ale wracając do Asi, rzeczywiście ona wpadła na pomysł dotyczący tego uhonorowania poprzez rok meissnerowski Kazimierza Meissnera. No i tutaj to dalsze wydarzenia, to już można powiedzieć, że babułka z masłem.
5: No dobrze, ty w 2023 roku podobno wygłosiłeś wykład na temat Meissnera w twojej kancelarii. Było troszkę osób i od tego się właśnie zaczęło. Co przekazałeś na tym wykładzie? O czym mówiłeś?
7: Wykład wygłosił Misiek Sokolnicki, czyli mój przyjaciel. Ja byłem organizatorem wykładu.
5: I pomysłodawcą.
7: Ale wkład merytoryczny to już włożył Michał bezpośrednio. Ja już się wtedy bardzo mocno interesowałem Meissnerem i pomimo tego, że już byłem, no miałem sporą wiedzę na ten temat, no to co usłyszałem od Michała, to się okazało, że ja mam taką jakimś 1 promil wiadomości na temat Kazimierza Meissnera, bo Michał już kopał na jego temat około 10 lat.
5: No tak, i w końcu wydał też książkę.
7: Tak, no i się dokopał, no to później już oczywiście bardzo mocno kibicowałem mu, żeby to dzieło stworzył i wreszcie oddał do druku, no bo on, tak mówiąc językiem młodzieżowym, bujał się z tym 10 lat i tak nie za bardzo był w stanie dojść do końca. I potem chyba motywacja tego wszystkiego spowodowała, że tak bardzo jednoznacznie, już został też emerytem w międzyczasie, więc bardzo wcześnie. No i miał trochę więcej czasu na to, żeby poświęcić czas Meisnerowi, więc najpierw wykład, potem była kwestia właśnie książki. Książka była wydana wręcz w błyskawicznym tempie, bo chcieliśmy to zrobić rocznicowo. Wszystko robiliśmy rocznicowo, jak do tej pory, jeżeli chodzi o nasze uroczystości związane z Kazimierzem Meisnerem. No to akurat była przykra uroczystość, bo honorowaliśmy jego rocznicę śmierci. No ale w marcu 2025 Książnica Płocka wydała tą książkę, która bardzo mocno zaciekawiła i tak jakby nakład jej się dosyć szybko wyczerpuje.
5: Ten rok 2025 też był bardzo ważny, ponieważ pojawiła się tablica na domu Meisnera, prawda?
7: No tak, bo tak jak już wspomniałeś, Darku, to tak trochę szło lawinowo. W międzyczasie zgłosił się do nas Karol Wiśniewski, właściciel firmy, która jest właścicielem tejże kamienicy. Ona była wówczas świeżo po remoncie. Myśmy z Michałem przez długi czas boleli, że nie ma, no że to miejsce jest takie, nazwijmy to, bardzo mocno zaniedbane i nagle ni stąd, ni zowąd się okazało, że jest w remoncie. No i właściciel tejże kamienicy odezwał się do nas, no to powstała kolejna jakaś inicjatywa, tym razem z jego strony, czy byśmy nie chcieli tej tablicy umieścić na tym budynku. Michał Kublik zadbał o to, żeby zrobić z tego odpowiednią oprawę, no i zrobiliśmy uroczystość tym razem na urodziny Meisnera i wówczas odsłoniliśmy tablicę, mieliśmy sporo gości, był pan prezydent, byli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża, przedstawiciele Polskiej Adwokatury, był dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej, byli seniorzy Polskiej Adwokatury, no tak jakby było to takie bardzo fajne wydarzenie, które dla nas rzeczywiście miało takie znaczenie bardzo duże, no bo uświadomiliśmy sobie, że nie robimy tego tylko i wyłącznie dla siebie.
5: Ale cały czas był niedosyt, bo cały czas było wam mało, chcieliście więcej. No i co? I właśnie, Joanna Banasiak postanowiła zaproponować Radzie Miasta, żeby rok 2026 był rokiem Kazimierza Meisnera. Zaczęły się działania właśnie tegoroczne, między innymi spotkanie w Książnicy Płockiej.
7: Tak, zaczęliśmy rok meisnerowski, no znowu w rocznicę śmierci Kazimierza Meisnera, czyli w marcu tego roku. Zrobiliśmy sympozjum quasi naukowe, w którym były kolejne postacie, które bardzo dużo pracy poświęciły w zakresie tego, żeby się do tego sympozjum przygotować. Znowu frekwencja nie zawiodła, co znowu było dla nas fajnym zaskoczeniem. Między innymi był Michał robił swój jakiś tam mały odczyt, robiła moja koleżanka z Muzeum Mazowieckiego, inni historycy również mieli udział no i co najważniejsze, była też tam Ania Orzeńska, czyli kuzynka Kazimierza Meisnera, która postanowiła tego Meisnera trochę przedstawić od takiej strony rodzinnej, chociaż nigdy nie miała okazji go poznać, bo urodziła się dokładnie rok po jego śmierci.
5: No właśnie, owa kuzynka również pojawiła się chyba na najważniejszym wydarzeniu, prawda? Bo cały czas dążyliście do tego, aby w mieście pojawiła się ulica nazwana imieniem Kazimierza Meisnera.
7: Tak, i bardzo chcieliśmy, żeby to była ulica właśnie zlokalizowana w okolicach tablicy i tegoż domu Kazimierza Meisnera, żeby to tak tworzyło pewnego rodzaju jakąś taką małą enklawę przenoszącą nas trochę w świat dwudziestolecia międzywojennego. Zresztą to dodatkowo było fajne to, że ta ulica jest blisko Urzędu Miasta Płocka, gdzie Meisner bardzo dużo poświęcił czasu na to, żeby ten Płock, w tym również na niwie samorządowej, budować po odzyskaniu niepodległości. No więc myślę, że ta ulica jest, pomimo tego, że jest niewielka, ale to jest dokładnie tam, gdzie chcieliśmy, żeby była i bardzo dziękujemy panu prezydentowi Nowakowskiemu za to, że bardzo mocno nam pomógł akurat tej materii.
5: No właśnie, z tym chyba mieliście największe problemy, żeby ta ulica pojawiła się, prawda? I to jest jakby uwieńczenie waszych starań.
7: No, ja nie ukrywam, że to był taki, dla mnie był to punkt numer jeden tegoż wszystkiego. Ja bardzo chciałem, żeby, w ogóle jestem zwolennikiem tego, żebyśmy w naszym mieście mieli jak najwięcej miejsc, które honorują jego mieszkańców. Dla mnie jest to strasznie ważne i jako osoby, która zajmuje się historią, historię amatorską i nie jestem w tym odosobniony. Rzeczywiście mamy mało miejsc, w których, ale już coraz więcej, w których ta przestrzeń miejska jest wypełniona naszymi takimi akcentami z naszego rodzimego podwórka. Pojawiły się też posągi, które są odlewami brązowymi, które znacie Państwo ze Starego Miasta. Pojawiają się ulice słynnych Płotczan, no ale uważam, że to jest cały czas mało. Wiele razy powtarzałem, że dla mnie to jest zadziwiające, że u nas w Płocku, który jest, nazywa się Grodem Książąt Mazowieckich, nie ma ani jednej ulicy, która jest poświęcona księciu mazowieckiemu. To jest zadziwiające, no, że nie mówię tutaj o ulicy Hermana i ulicy Krzywoustego, bo to jest trochę inny kaliber. Poza tym nie do końca jest to ta para kaloszy, o której przed chwilą mówiłem, ale no, nie mamy czegoś takiego, co honoruje osób, które były właśnie związane z Płockiem.
5: Podczas odsłonięcia tablicy, nazwy tej ulicy, 4 lipca, przypomnijmy, również pojawiło się takie zapewnienie, że tegoroczna edycja akcji Ratujmy Płockie Powązki będzie poświęcona odnowieniu nagrobków płockich prawników, między innymi Kazimierza Meissnera i Adama Aleksandra Niemirowskiego.
7: Ja jestem strasznie zdziwiony, Darek, jak ty się dobrze przygotowałeś do tego wszystkiego, ale naprawdę coraz bardziej mnie zadziwiasz. Tak, przy czym to była inicjatywa, która tak naprawdę wydarzyła się w sposób spontaniczny, kompletnie nie była to nasza inicjatywa, mówię, nie była to inicjatywa, nazwijmy to, tego grona, które budowała. To jest kolejny dowód na to, że ta lawina znowu tam obejmuje kolejne obszary. Z tego, co wiem, to rzeczywiście, ale notabene chcielibyśmy się włączyć w tą zbiórkę jak najbardziej, że w tym roku będą rzeczywiście pieniądze podczas Wszystkich Świętych zbierane na odnowienie, renowację pomników, tym razem starych pomników dotyczących prawników, w tym Kazimierza Meissnera. Oczywiście jeszcze są kwestie techniczne, które no, wymagają tego, żeby jednak rodzina, która jest na świecie, czyli w Szwecji dokładnie Kazimierza Meissnera, żeby wyraziła na to zgodę. No, więc wszystko jest, że tak powiem, w toku, ale myślę, że to jest bardzo fajna idea i jeżeli by się udają zrealizować, to tym bardziej będę zadowolony.
4: SK Płock.
5: Marcin, mówimy cały czas o Kazimierzu Meissnerze, ale nie powiedzieliśmy właściwie ani jednego słowa o nim dzisiaj, ale myślę, że warto powiedzieć dla tych, którzy jeszcze być może nie wiedzą, kim był. Był na pewno właśnie adwokatem, prawda? Stąd twoje zainteresowanie tą osobą, ale nie tylko, bo działał na wielu polach.
7: No to był niesamowicie ważny człowiek dla miasta Płocka. Wydaje mi się, że jedna z bardziej wyrazistych postaci dwudziestolecia międzywojennego i pomimo tego, że no jest to osoba mi bliska, biorąc pod uwagę zajęcia, ale staram się być obiektywny, że chyba najważniejsza postać dwudziestolecia międzywojennego, jeżeli chodzi o kwestię odbudowy miasta, kreowanie tego, co w tym Płocku było, no to chyba te jego wielkie skrzydła, bo to jest człowiek, który nie urodził się w Płocku, jego rodzina pochodziła z Płocka, on się rodził w Warszawie, studiował w wielkim świecie, bo nie był to pilny uczeń, zmieniał trzykrotnie uczelnię. Myślę, że miało na to wpływ różne wydarzenia historyczne i jego jakąś działalność, obawy jego rodziców, że on może w ramach tej działalności źle skończyć. Mówię o tej działalności takiej, nazwijmy to, rewolucyjnej, bo to był socjalista z poglądów. No i najpierw studiował w Warszawie, potem studiował w Paryżu, potem studiował w Dorpacie. On tak długi czas szukał swojego miejsca w szeregu. 8 lat studiował, w związku z powyższym to nie był typ jakiegoś, nazwijmy to, wzorowego ucznia, a mimo tego tak skończył, jak skończył, czyli skończył jako wybitna postać, która kreowała rzeczywistość polskiego życia dwudziestolecia międzywojennego. Bardzo mocno angażował się w kwestie samorządowe. Był wiceprzewodniczącym Rady Miasta Płocka. Poniekąd również dzięki niemu mamy hejną Miasta Płocka, ponieważ był przewodniczącym kolegium, które wyłoniło w konkursie inicjatorem, jednym z inicjatorów tego pomysłu, żeby Płock miał hejnał. No tak jak właściwie, jakbyśmy tak w ogóle popatrzyli sobie na jakiekolwiek idee z tamtego okresu, to by się okazywało, że ten Meissner był wszędzie. Tworzył Płocki Czerwony Krzyż, promował Płock turystycznie. No, można
5: no i kulturalnie,
7: i
5: prawda?
7: Kulturalnie, no przecież nie wspomnę, właśnie chciałem na koniec powiedzieć, że wreszcie ta jego, nazwijmy to, dzieło jego życia, był absolutnie liderem klubu artystycznego Płoczczan. takiej, nazwijmy to, organizacji, która chyba zadziwia historyków do dnia dzisiejszego, bo oni tak trochę sumptem takim swoim własnym skupili fajne grono niebieskich ptaków, z kolorowych ptaków z Płocka i zrobili coś fantastycznego.
5: Marcin, rok majznerowski się jeszcze nie kończy, bo jeszcze mamy kilka miesięcy. Coś podobno fajnego znaleźliście i o czymś myślicie?
7: No tak, znaczy podzielę tą wypowiedź na dwie części. najpierw powiem o tym, co znaleźliśmy. Wielkie podziękowania, ponieważ znalazła się szopka, zaginiona szopka Kazimierza Meissnera właśnie z klubu artystycznego Płoczan. No bo taką... To też trzeba wrócić do tego, że Kazimierz Meissner był na tyle wyrazisty, że w czasach tej takiej kulturalnej nudy w Płocku, według przekazów prasowych, na Meissnera się chodziło jak na kabaret. To znaczy, chodziło się do sądu, tam te sale podobno pękały w szwach, więc był taką osobą strasznie wyrazistą, cyniczną, dowcipną. Robił show na rozprawach, więc był bardzo mocno zainteresowany. A drugą kwestią była ta jego działalność artystyczna w klubie artystycznym Płoczka. I tam zostawił kilka dzieł po sobie, w tym szopki, jedna była zaginiona. No i w cudownych okolicznościach ta ostatnia zaginiona szopka się pojawiła w naszych rękach. To troszkę zmieniło naszą optykę kontynuacji roku majznerowskiego, no ale pewnie przyspoilerowałbym bardzo mocno, co z tym będzie. W związku z powyższym zamilknę jak grób w zakresie planów, co my w związku z powyższym jeszcze chcielibyśmy zrobić i poproszę o uzbrojenie się w cierpliwość.
5: Dobrze, Marcin, ale ja i tak wyciągnę to z ciebie kiedyś, dobrze?
7: Bezwzględnie tak.
5: Bardzo ci dziękuję. Cieszymy się, że mamy ulicę Meissnera i cieszymy się, że to jest właśnie rok meissnerowski. Myślę, że już wielu płotczan, a może prawie wszyscy już wiedzą, kim jest Kazimierz Meissner i chyba o to wam chodziło.
7: No tak, już znaczy ja generalnie nie zapominam o tym, że to była praktycznie zapomniana postać i ja się z tym nie mogłem pogodzić, że idzie ona w totalne zapomnienie, bo już jednak ten okres od momentu, kiedy on zmarł w 1951 roku, ten okres komunizmu, spowodował, że on tak mocno przeszedział. No a teraz wydaje mi się, że jest odkurzony i bardzo mnie to cieszy.
5: Bardzo dziękuję. Popularyzator postaci Kazimierza Meissnera, adwokat Marcin Piotrowski, był dzisiaj moim gościem.
7: Bardzo dziękuję, Darku, za zaproszenie.
5: SK Płock News. Darek Kryszak, zapraszam do wysłuchania kolejnych rozmów w magazynie reporterów Eski Płock. A już za chwilę rozmowa z Andrzejem Kwasiborskim na temat nowej wystawy w Płockim Domu Darmstadt, a także z Krzysztofem Misiakiem, kierownikiem muzycznym Płockiego Teatru.
4: SK Płock.
5: Andrzej Kwasiborski, kolekcjoner twórczości Art Brut, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Andrzeju.
8: Dzień dobry.
5: Andrzej, kolejna wystawa, bo jesień, w związku z tym czas na kolejną wystawę z cyklu Art Brut, z twojej kolekcji oczywiście. Która to już wystawa w domu Darmstadt, jeśli chodzi o twoje zbiory?
8: Powiem tak, próbowałem liczyć to i bodajże 13. indywidualna, bo praktycznie każda wystawa to jest jednego człowieka, pokazujemy twórczość. Była też jedna wystawa zbiorowa, czyli pierwsza, którą w domu Darmstadt pokazaliśmy, no to były moje zbiory jeszcze związane bardzo ze sztuką naiwną, bo od tego zaczynałem, a teraz już ta kolekcja poszła w kierunku tylko i wyłącznie Art Brut.
5: No i była też niedawno stosunkowo w Muzeum Mazowieckim też wystawa zbiorowa właśnie twórczości Art Brut i tam na tej wystawie można było zobaczyć pracę tego człowieka, który będzie miał indywidualną wystawę w domu Darmstadt, czyli Piotra Goraja, prawda?
8: Tak, no ten rok dosyć płodny był, 2026. Zaczęliśmy właśnie w lutym i w Muzeum Mazowieckim w Płocku odbyła się ta wystawa 13 niepokornych. No i to był debiut właśnie Piotrka, jeżeli chodzi o takie wystawy, no, z najwyższej półki, no bo muzealna w sumie, prawda? miewał takie wystawy w Łodzi, ale to nie było z taką pompą, z takim katalogiem, który się ukazał. Oczywiście Piotrek przyjechał na tą wystawę z opiekunami i był bardzo zadowolony, bardzo dumny. Zresztą rodzice są również bardzo dumni z tego, że Piotr jest już tak znany, bo ten katalog już poszedł w świat i pytają się ludzie z zagranicy właśnie, kto to w ogóle jest ten Piotrek Goraj.
5: Czy te same prace zobaczymy na tej wystawie, czy to będą zupełnie inne prace?
8: Powiem tak, że będą te prace, ale bodajże z tego co pamiętam, to tam było chyba 8 prac pokazanych na tej wystawie zbiorowej. No tu będzie prac pokazanych dużo więcej, no bo będzie może 50, a może 60, jeszcze tego dokładnie nie wiemy, bo jak wejdziemy na ekspozycję, wtedy przymiary zrobimy do tego, ile tych prac się tam zmieści. No w każdym bądź razie będzie dużo więcej tych prac niż na tej zbiorówce w muzeum.
5: W takim razie powiedzmy troszkę o Piotrze. Co to za człowiek? Czym się zajmuje na co dzień? No i właśnie, czym charakteryzują się jego prace?
8: No Piotr Goraj no właśnie w przyszłym roku, w marcu skończy 30 lat. Jest to młody człowiek. Najmłodszy w ogóle chyba w mojej kolekcji. Nie mam chyba młodszego. Mieszka w Łodzi z rodzicami. Praktycznie no, nie zajmuje się niczym innym jak rysowaniem właśnie tych aut uprzywilejowanych. Zresztą nie tylko aut, bo i pojawiają się też tam łodzie różne. No co tu jeszcze powiedzieć o Piotrze? No mówi, że gdyby nie rysował, to pewnie byłby ratownikiem medycznym, bo tak go bardzo to fascynuje. Zresztą sam sobie robi takie obchody po Łodzi. Wsiada w tramwaj i jeździ po okolicy, odwiedza takie różne znane obiekty, choćby nawet jakieś galerie handlowe, czy ulica Piotrkowska, obserwuje i no, przynajmniej on ma satysfakcję z tego, że no, spełnia jakiś dobry uczynek, że tam młodych ludzi informuje, że uważaj, bo ty możesz sobie krzywdę zrobić albo jakieś inne rzeczy. No, jest bardzo związany ze strażą pożarną. Jego ojciec, właściwie ojczym, był strażakiem i właściwie dzięki niemu odwiedził chyba 11 jednostek straży pożarnej w Łodzi, bo chyba tyle jest, mówi, że wszystkie je zobaczył i punkty medyczne.
5: I stąd jego fascynacja właśnie tymi wozami?
8: Właściwie to wszystko, co jest mundurowe, to no, oprócz wojska, bo jeszcze nie widziałem, żeby jakieś wojskowe pojazdy tworzył, ale tak karetki pogotowia, straż pożarna i policja, wszystko o tych samochodach praktycznie nie wie. On je rysuje, opisuje. We wcześniejszym czasie to on jeszcze wycinał te samochody, żeby nadać im kształt właśnie auta. Obecnie już tego nie robi. Mówi, że już więcej opisów tworzy niż właśnie, bo to wycięcie powodowało ograniczenia w tych opisach.
5: Czy nosi nadal to wszystko ze sobą? Bo podobno on tak robił.
8: Cały czas nosi, ma taką teczkę. Nawet ostatnio mówi, że mama mu kupiła taki segregator, w którym te prace sobie segreguje, ale to już się nie mieści, bo tego naprawdę powstaje dużo. Jak Piotr mówi, około 4 prac dziennie. Warto też powiedzieć, że Piotr tworzył od dziecka, ale ostatnie lata jest związany z taką galerią Odlot w Łodzi. Chodzi tam, on mówi, że chodzi do pracy. No i właśnie tam tworzy również te prace, ale to nie tylko tam, bo w domu również. No i wyliczył, że to są chyba 4 prace dziennie, tak mniej więcej wychodzi, bo tam dużo szczegółów.
5: To właśnie to sporo prac dziennie powstaje. Tak jak mówisz, sporo szczegółów. On jest rzeczywiście nastawiony na takie detale, prawda?
8: Tak. Właściwie to nie przeszkadza mu żaden materiał do tworzenia. Tworzy na wszystkim, co tylko wpadnie mu w ręce. Może być to zwykła kartka z zeszytu, może to być kawałek jakiejś dykty. Tak samo jest z materiałami piśmiennymi. Często jest to długopis, flamastry, ołówek. Właściwie to wszystko, co istnieje, nie przeszkadza mu w twórczości.
4: SK Płock.
5: Czy tylko pojazdy właśnie tego typu są w kręgu jego zainteresowań, czy próbował też rysować, malować coś innego?
8: Zauważyłem, że raczej tylko. Znaczy, też widziałem makiety, które takie stworzył, a to były takie strażnice, w których były boksy takie do parkowania tych pojazdów uprzywilejowanych. Właściwie to chyba pomysł był ze straży pożarnej, prawda, że oni mają nawet jakieś lądowisko dla helikopterów. No, jeszcze przestrzennych prac nie tworzy, także myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy na tych parkingach zadomowią się pewnie auta, które stworzy właśnie takie w kształcie bryły, prawda, geometrycznej, żeby ten samochód mógł tam stać, bo na razie to jest tylko płaskie na kartonie, prawda, czy tam na karteczce. A jeszcze ważną informacją jest, że Piotrek ma niesamowitą wiedzę na temat tych aut, które tworzy, i żeby tego nie zapomnieć, to zapisuje to wszystko w zeszycie. Numer rejestracyjny, jaka jednostka, z jakiego miasta, numer służbowy, wszystko jest tam szczegółowo zapisane, także nie pomyli się, drugi raz tego samego pewnie auta nie stworzy. Chociaż oglądając jego pracę, ma się wrażenie, że są podobne do siebie. Chociaż Piotrek mówi, że nie, one nie są podobne, one się różnią. Dla niego te różnice są bardzo istotne. No rzeczywiście, jeżeli chodzi o sam rysunek, to one się różnią, ale jeżeli chodzi o te marki samochodów na przykład, no to one bardzo podobne są.
5: Kolor gra również dużą rolę, prawda?
8: U Piotra tak. I to mogą być kredki, to mogą być flamastry. No, wszystko praktycznie, co tylko istnieje. On jest w stanie, no nie widziałem, żeby farbami malował, ale najczęściej to chyba jest długopis, bo on właściwie, albo jakiś cienkopis, bo on dużo, dużo pisze na tych pracach. To jest takie charakterystyczne dla ludzi, którzy tworzą art brut, że oni bardzo często powtarzają ten sam motyw w swojej twórczości.
5: Powiedz, jak ty trafiłeś na pracę Piotrka? Jak ty spotkałeś się z nim po raz pierwszy? Jak to wyglądało?
8: Trafiłem bardzo przypadkowo. W internecie właśnie zobaczyłem jeden samochód i mówię, o, to jest to, czego szukam. A bardzo rzadko się zdarza, że właśnie od razu taki impuls jest, że to jest ciekawe. No i z Radkiem Łabarzewskim pojechaliśmy do Łodzi, a wiedziałem, że, bo to było na stronie Galerii Odlot, która no, nie bardzo promowała Piotra, jeżeli chodzi o to jego twórczość. Mówię do Radka, jak jechaliśmy, pokazałem mu zdjęcie i mówię, słuchaj, jak będziemy tam w tej galerii, szukamy takich rzeczy. No i chodzimy po tej galerii, chodzimy. Rzeczywiście ciężko było to znaleźć, ale Radek gdzieś tam wypatrzył. Mówi, patrz, jest. No i jak się spytaliśmy o tego człowieka, no to już poszło to sprawnie.
5: Ile prac masz, Piotrka, w swojej kolekcji?
8: Myślę, że około 60. Nie liczyłem jeszcze, ale około 60.
5: Czyli prawie wszystkie zobaczymy je w domu Darmstadt już od 25 września.
8: Tak, być może wszystkie zobaczymy. Tak jak wcześniej mówiłem, to w zależności od tego, ile miejsca zostanie. Próbujemy jeszcze zrobić jakąś niespodziankę Piotrkowi, bo skoro ci strażacy dla niego są tacy ważni, ci policjanci, to może ktoś z państwa ma jakiś mundur strażaka albo policjanta i mógłby wystąpić na wernisażu 25 września w domu Darmstadt, to byśmy byli bardzo wdzięczni.
5: No właśnie, jak będzie wyglądał wernisaż? Rozumiem, że Piotrek przyjedzie na otwarcie wystawy.
8: Tak, zapowiedział się, właściwie jego opiekunowie zapowiedzieli, że przyjadą. Jeszcze nie wiedzą, czy koleją, czy autem. No i bardzo ciekawe było to, że Piotrek jest taki bardzo szczegółowy i dużo uwagi poświęca temu, jak to się zachowuje. I z grupy musiał wybrać 3 osoby, które z nim przyjadą, bo jest tam więcej takich osób, które tworzą. No i bardzo długo mu to zajęło, żeby... No ale w końcu wybrał te osoby.
5: Andrzej, dlaczego akurat taki wybór? Dlaczego Piotr Goraj na kolejną wystawę w Domu Darmstadt jesienną, coroczną?
8: Wybór jest oczywisty. Jest to jedna z ciekawszych postaci, którą ostatnimi laty znalazłem. W ogóle jest bardzo ciężko w ogóle ciekawą postać, bo wiemy, że tu chodzi o tą osobę i o tę pracę, że to jest nierozłączny element i Piotrek naprawdę jest wart tego, by go pokazywać i... No i dlatego.
5: Od 25 września do którego października?
8: Do 15 października będzie otwarta wystawa, na którą serdecznie zapraszamy.
5: Wernisaż o godzinie 18, tak?
8: 18, tak.
5: Zapraszamy w takim razie na wernisaż. Pracę Piotra Goraja i jeszcze zapytam o tytuł. Uprzywilejowane. Dlaczego taki?
8: Uprzywilejowane dlatego, że chodzi o te auta, które są uprzywilejowane, czyli straż pożarna, pogotowie i policja.
5: A twoje plany oprócz tej wystawy w najbliższym czasie?
8: O, tych planów to jest sporo. Dużo jeździmy. Już byliśmy, w tym roku byliśmy 2 razy we Francji. Pokazywaliśmy wcześniejszy nasz film w Nicei na festiwalu o Henryku Żarskim, który został bardzo miło przyjęty i w ogóle pojawiły się takie osoby jak Michel Tevos, który był pierwszym dyrektorem muzeum w Lozannie, przyjaciel Jeana Dubifeta. Poznaliśmy się, bardzo się polubiliśmy. No, namawiam go, żeby przyjechał do Płocka na Brudok, na festiwal, który prowadzi Radek Łabarzewski. No nie wiem, czy się to uda, bo już ma 90 lat i bardzo sympatyczna postać. Jakie plany? No, w tym roku będziemy jeszcze jeździć, ale nie są to plany wystawowe, a raczej odwiedzając twórców.
5: Będziecie kręcić kolejny film?
8: Pracujemy teraz nad montażem o Stefanie Szkorupie. Film o człowieku, który tworzy budki dla ptaków. Będziemy również chcieli nakręcić film o Piotrku Goraju. Także to są przyszłościowe. Myślę, że na przyszły rok dopiero te plany spadną, ale już na wernisażu może będziemy już kręcić pierwsze zdjęcia do tego filmu.
5: W takim razie trzymamy kciuki za nowy film, produkcję związaną właśnie z twórcami Art Brut, no i na kolejne wystawy z twojej kolekcji. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Andrzej Kwasibolski, płocki kolekcjoner twórczości Art Brut.
8: Dziękuję.
4: SK Płock.
5: Krzysztof Misiak, kompozytor, gitarzysta, dyrektor muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku, jest dzisiaj moim gościem. Witam cię, Krzyśku.
9: Witam cię, Dariuszu, witam wszystkich radiosłuchaczy. Sprostuję tylko lekko, bo chciałbym być dyrektorem muzycznym, ale jestem na razie kierownikiem.
5: No dobrze, w takim razie niech zostanie kierownik, okej. Okay. Ale myślę, że to też stanowisko, które jest no, jedyne w swoim rodzaju w teatrze, prawda?
9: Tak, samodzielne. W pewnym sensie mam wpływ na to, co robię i dobrze mi z tym. Mhm.
5: 40-60. Te cyfry są dla ciebie ważne w tym roku.
9: To jest mój rok jubileuszowy. 40 lat pracy artystycznej, no i oczywiście i moje urodziny.
5: 60 na karku.
9: Tak jest, 6-0.
5: Jak się z tym czujesz?
9: Świetnie. no, fajną perspektywę, bo podsumowując oczywiście, no to tak wydaje mi się, że te lata, mam nadzieję, że nie poszły na marne. Ja przynajmniej nie odnoszę takiego wrażenia, chociaż wiadomo, że zawsze można lepiej, zawsze można więcej, zawsze można częściej, że się tak wyrażę, ale generalnie jestem bardzo usatysfakcjonowany tym, co mi się udało zrobić i że jeszcze żyję.
5: Jak zaczęła się twoja przygoda z muzyką te 40 lat temu?
9: No, przygoda się zaczęła oczywiście wcześniej. Ja tak 40 liczę od momentu, kiedy wraz z moim zespołem Rybiełości w 86 roku wystąpiliśmy na festiwalu opolskim, tam na scenie debiutów, a potem konsekwencją w pewnym sensie tego, chociaż też do końca tego nie wiemy, ale najwyraźniej ktoś nas zauważył i wrzucił nas na bardzo ciekawą, egzotyczną minę pod tytułem Wyjazd do Korei Północnej, spotkać się z szeregiem różnych przywódców ówczesnych, mniej lub bardziej tamto systemowych, tak powiem, krajów, no ale spotkanie z Kim Il-senem zrobiło na nas dosyć duże wrażenie. No i tak się składa, że mieliśmy nawet z nim zdjęcie w gazecie tam takiej lokalnej, powiedzmy, Trybunie Ludu, tak jak myśmy to nazywali wówczas. Więc jak wychodziliśmy na miasto,

0: Józef. Był bardzo muzykalnym jegomościem, grał amatorsko na instrumentach klawiszowych, na gitarze też grał. Mój kuzyn grał na gitarze, więc to były takie czasy, gdzie tam ludzkość parała się tym instrumentem jakoś. No i oczywiście wiadomo, jak zobaczyłem AB, no, i zauważyłem tę brokatową taką gwiazdę i wtedy, no to sobie myślałem, o kurde, ale to jest niesamowite, kurczę. Chciałbym mieć taką gitarę. No, były problemy oczywiście wówczas z instrumentami. Miałem kupowane, znaczy miałem kupić dokładnie, to w końcu byłem młodym jegomościem, no to jeszcze sam sobie nic nie mogłem kupić, więc były mi kupowane instrumenty, potem były przerabiane, modyfikowane, z gitary akustycznej robiło się gitarę elektryczną, no i cały ten szereg po prostu, wiesz, tych implikacji związanych z tym wszystkim. Teraz jest zupełnie inaczej, teraz to jest tylko kwestia woli właściwie, nie? Czy chce mi się, czy nie, nie? Wówczas mi się bardzo chciało i może dlatego, że mi się chciało i do tej pory mi się chce, no to właśnie siedzę tutaj.
1: Krzysiek, zaczynałeś od bluesa i teraz znowu blues na twojej nowej płycie, która niedawno się ukazała. Blues 6.0. Dlaczego taki tytuł? Nawiązanie do twojego wieku, czy nawiązanie zupełnie do czego innego? Do jakiejś zmiany, nowoczesności, innego podejścia do bluesa?
0: No, głównie to chyba raczej chodzi o ten PESEL, nie? Tak, ale generalnie miałem płytę kiedyś Misiak 5.1, no to też nie, ale 6.0 to jest taki nowy update, myślę, nowy w sensie mojego spojrzenia oczywiście na muzykę bluesową. To jest muzyka, z której się wywodzę, którą po prostu lubię i wydaje mi się, że ja cały czas grałem blues, a tylko on nie był, on jest taki mój, taka mojość jest, że tak powiem, w tym wszystkim.
1: No, no właśnie, bo jest to troszkę mieszanka. Pomieszanie styli, prawda? Bo to nie jest taki typowy blues.
0: Nie, właśnie dostałem taką recenzję od jednego wytrawnego słuchacza bluesa, który powiedział, że jak miałby posłuchać bluesa w moim wykonaniu w stylu, powiedzmy, z całym szacunkiem oczywiście, Tadeusza Nalepy i tak dalej, to mówi, żeby tego raczej chyba nie zaakceptował, ale on, czytaj dalej, wytrawne ucho bluesowe, no stwierdził, że jednak to jest zupełnie inne spojrzenie na tę materię, więc to jest ważne, nie? Znaczy to jest ważne, tak o tyle ważne, że wie, że no oczywiście są emocje bluesowe, ale no też jest jakiś rodzaj umiejętności, powiedzmy, sposobu aranżowania. Tam jest dużo nawiązań do tego, co tam 40 lat temu graliśmy, bo tam jest numer, który po prostu odświeżyłem. Numer nazywa się Gdy pokłócisz się z dziewczyną. Wtedy był realizowany wokalnie. Tutaj jest wersja instrumentalna tego utworu. No ale to jest też taki ukłon w tamten rodzaj emocji, o, może tak. Chociaż jest przearanżowany oczywiście utwór, raczej przearanżowany w sensie, że nie typu, że nie do poznania, tylko jest nowy aranż po prostu do tego utworu.
1: Ty gitara oczywiście, ale jest spore instrumentarium, jak zwykle na twoich płytach solowych, ale po raz pierwszy pojawia się puzon. Dlaczego?
0: Dlatego, że poznałem człowieka, czy znałem go właściwie, Szymona Klekowickiego, który jak się okazało, oczywiście chodził do szkoły muzycznej, do której ja też chodziłem. Przychodził na festiwal rockowy Ogródki. Znaliśmy się generalnie, ale tak obserwowałem chłopaczka i on naprawdę wyrósł na znakomitego muzyka, bardzo wrażliwego, twórczego. I tak sobie pomyślałem, a do tego jeszcze był taki pretekst do tego, żeby go zaczepić i zaprosić. To jest młody człowiek, z Płocka właściwie i tam z okolic właściwie, ale stąd można powiedzieć. Był taki pretekst na 80-lecie szkoły muzycznej, gdzie z Big Bandem graliśmy razem. Podszedłem i zapytałem, czy by oczywiście nie zagrał, znaczy, czy by zagrał. No i zgodził się. I to jest ciekawe, bo to jest naprawdę bardzo kolorowy, jeśli tak mogę powiedzieć, instrument. A jeszcze w międzyczasie się dowiedziałem, że nasi ojcowie, notabene dwa Józefy, grali razem na jakichś takich usługowych imprezach typu wesele, tam zabawa i tak dalej. To taki świat jest, okazuje się, mały, ale zrobił na mnie wrażenie i tutaj fajnie zagrał po prostu w utworze Monada Blues, bo te są takie, w tym utworze jest taki rodzaj, mam nadzieję, oczywiście tak sobie założyłem po części, takie zestawienie klimatu, czyli harmonika ustna, czyli grająca dosyć wysoko, można powiedzieć, czyli rodzaj góry, no i on typu dół, nie?
1: Szymon Klekowicki to znana postać, młody chłopak powiedziałeś, ale generalnie znana postać w świecie muzycznym.
0: Oczywiście, no przecież to jest gość, który właściwie gra już teraz, ja ze wszystkimi grał, a gra teraz, nie wiem, ostatnio go widziałem z Vito Bambino, chyba w Sanach, no po prostu wszystkich tam obsługuje.
1: No i teraz Krzysztof Misiak,
0: tak,
1: no super. Krzysiek, ile utworów, co w takim

0: W takim razie zawiera ta płyta i jak ona została skonstruowana?
1: SK Płock.
2: Utworów jest 13, chociaż blues ma 12 taktów, ale właśnie o to chodzi, żeby było tak, wiesz, troszkę inaczej. No wiadomo, Kamil Barański na syntezatorze, Mietek Grubiak na tenorze, Piotrek Kelm na skrzypcach, Piotr Krzemiński na fligerhornie, to też taka ciekawa trąbeczka. Mam taki sentyment do tego fligerhornu, dlatego że świętej pamięci Chuck Mangione i jego słynne dzieci Sancheza zawsze robiły na mnie wrażenie, a tu kolega gra po prostu pięknie. Dave Lecho to jest gość właśnie z Fort Wayne, naszego zaprzyjaźnionego miasta. Na klawiszach Bartosz, Darek Petera. O, Darek Petera u mnie pierwszy raz gra na syncie, zagrał solówę piękną. No i tutaj mam takie dwa nazwiska, gdzie Puchowski melodeklamuje i to jest utwór właściwie instrumentalno-wokalny i on po prostu opowiada historię o mnie, o Płocku, o tym, że tutaj, bo on był gościem naszego festiwalu Rokowe Ogródki, bywał, a do tego jeszcze w ramach tego festiwalu ja realizowałem warsztaty muzyczne i prowadził gitarę. No i Jacek Siciarek, którego wokal uwielbiam i też tam wokalizę zaśpiewał. Także to jest to. Jak jest skonstruowana płyta? No myślę, że tutaj jest ten blues taki, wiesz, taki rockowy, funkowy, kantrowy, ale wszędzie jest taki rodzaj jakiegoś takiego mojego, jeśli mogę tak powiedzieć, języka wypowiedzi, nie? Czyli takiej specyficznej frazy, powiedzmy, jakiegoś swoistego brzmienia mojego, poczucia
0: zwykle
2: harmonii, czyli jak zwykle, wiesz, nie? No
0: czyli ci, którzy cię znają, to na pewno nie będą zawiedzeni.
2: Myślę, że to jest, będzie rozpoznawalne dla nich. Mm-hmm. Misia gra, dobra, to
0: o to chodzi. Myślę, że to jest najlepsza recenzja zawsze dla artysty,
2: taki trademark,
0: prawda?
2: Mm-hmm.
0: Że jest rozpoznawalny, wiadomo, że to jest on. Mm-hmm. No i ty jesteś ty. Słuchaj, 40 lat na scenie, grałeś z wieloma. Kto w takim razie spośród tych, z którymi grałeś, z którymi występowałeś, zapadł ci najbardziej w pamięć?
2: No muszę powiedzieć, że wszyscy mają, wiesz, miejsce w moim sercu, dlatego że każdy z tych artystów reprezentował, wiesz, swoją, jeśli tak mogę powiedzieć, swoją ścieżkę, nie? Czyli swój świat, swój klimat, swoją jakiś rodzaj atmosfery i tak dalej. No ale tak zawodowo, no to stanąłem na nogi grając w zespole Chylińska. No bo faktycznie to już było takie, powiedzmy, może nie komercyjne, ale już taki poziom, powiedzmy, wiesz, no.
0: Mhm. No i od tego momentu stałeś się chyba bardziej rozpoznawalny.
2: Myślę, że tak. To mi pozwoliło na to, że to nazwisko gdzieś tam zafunkcjonowało. Chociaż w tym naszym showbiznesie, jeśli chodzi o muzyków instrumentalistów, no to byłem znany, nie? Ale tutaj już troszeczkę szerzej poszło. No bo wiadomo. Że...
0: Mamy nową płytę, Blues 6.0, Krzysztof Misiak, no właśnie. Krzysiek, no ale tak jak powiedziałem na początku, jesteś, no nie dyrektorem, ale kierownikiem muzycznym Teatru Panie Dramatycznego kierowniku. W Płocku. I tutaj też masz swoje osiągnięcia. Powiedz, co w takim razie szykujesz teraz w teatrze? Jak wygląda twoja ścieżka kompozytorska?
2: Ubiegły rok, 25, był rokiem rocznicowym. No, to zrealizowaliśmy koncert na 50-lecie. Mhm. No i tam też występowałem. I to był koncert z orkiestrą symfoniczną. Bardzo fajnie. Przy okazji udało mi się dostać medal Promazowia. Dziękuję oczywiście kapitule i instytucji. Później mieliśmy premierę Iwony Księżniczki Burgunda. Następnie były Martwe Dusze. Ja tam robiłem muzykę. Martwe Dusze 2.0 Gogola. Potem był Pontyfikał. Następnie była farsa Pomoc Domowa. A na Święto Teatru zrealizowaliśmy Króla Ubu, do którego ja też robiłem muzykę w reżyserii Marka Mokowieckiego. Potem na scenie kameralnej jakby motyle są wolne, Piękna i Bestia. No i w tym roku przypada 500 rocznica inkorporacji Mazowsza do Królestwa Polskiego. Na podstawie materiałów historycznych oraz legend zrealizowaliśmy Powstała sztuka Mazowsze w koronie i teraz będziemy prolongować jakby ten spektakl. W sensie to był taki plenerowy spektakl, a teraz przenosimy go na deski. On tam będzie oczywiście odpowiednio zmodyfikowany, będzie lekka korekta. No i ja się właśnie też tym zajmowałem w stronę muzycznej, a do tego jeszcze zrobiliśmy w 50. rocznicę protestów robotniczych w Radomiu, Ursusie i w Płocku. Zrobiliśmy taki właściwie widowisko, właściwie spektakl historyczny Czerwiec 76, tam też maczałem w tym palce. To też będzie wystawiane, też będzie jakby modyfikowane, no bo chcemy uczcić jakby. To były ważne wydarzenia, one, ja myślę, że tak, nie wiem, świadomości płocczan, to one chyba, nie wiem, odniosłem takie wrażenie, o może tak, że one nie zapadły tak, wiesz, nie jakoś tak głęboko, a uważam, że warto o tym wspominać, dlatego że to był fajny ruch przeciwko swoistej niesprawiedliwości i tak dalej, no wiadomo. Teraz zaproszę Państwa na premierę Świętoszka Moliera, bo to będzie nowy spektakl. W październiku będzie premiera, także...
0: I tam też piszesz muzykę.
2: No właśnie, niestety nie. Tutaj niestety przejął tę pałeczkę, wiesz to?
0: No.
2: Wolfgang Amadeusz Mozart, nie?
0: Więc, czyli
2: nie oponowałem.
0: Nie będziesz w takim razie konkurował z nim.
2: Nie będę, ale jeśli pan reżyser poprosi mnie o cokolwiek, żebym zrobił przy tym spektaklu, to po prostu to zrobię.
0: Krzysiek, życzę ci w takim razie wszystkiego, co najlepsze. 40 lat na scenie, myślę, że kolejne 40?
2: Taka perspektywa, oczywiście fajnie byłoby dożyć. Dziękuję w adwansie.
0: No i oczywiście życzę kolejnej dobrej płyty, no i tej, która pewnie będzie się również dobrze sprzedawać. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Krzysztof Misiak, kompozytor, gitarzysta i kierownik muzyczny Teatru Dramatycznego w Płocku.
2: Dziękuję, do usłyszenia.
1: SK Płock News.
0: Dar Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
1: SK Płock.
0: Moim gościem dzisiaj w Radiu SK jest Jacek Ostrowski, płocki pisarz, który zasłynął serią o Zuzie Lewandowskiej. Witam cię, Jacku.
3: Dzień dobry Państwu.
0: Jacku, na początek pytanko, jak tam zdrówko?
3: No powoli teraz byłem, miałem badania robione i jest lepiej, więc optymistycznie patrzę w przyszłość, bliższą i dalszą.
0: I bardzo dobrze, i myślę, że też to, że cały czas piszesz, to cię troszkę nakręca, a piszesz sporo mimo wszystko, mimo swojej choroby. Ostatnio ukazała się książka 15 już Zuzy Lewandowskiej, Początek, gdzie mieliśmy okazję dowiedzieć się, jak wyglądały początki pani mecenas. No a teraz niedługo już, bo tak jak rozmawialiśmy przed chwilą tutaj poza anteną, w październiku ukaże się kolejny tom Zuzy Lewandowskiej i to przed takim niezwykłym, pierwszym ogólnopolskim wydarzeniem.
3: No tak, pierwszy ogólnopolski zjazd fanów Zuzy Lewandowskiej. No, fajna sprawa.
0: Jak zrodził się pomysł, żeby coś takiego zorganizować?
3: Znaczy ja wpadłem na ten pomysł już jakiś czas temu i tak planowałem zrobić go, ten zjazd zorganizować w maju przyszłego roku, ale jak wróciłem z Hiszpanii, no to wszyscy na mnie wsiedli, czemu nie teraz? No i zdecydowaliśmy, że ponieważ tak się dobrze czuję, badania wyszły mi dobrze, więc mogę się spotkać z czytelnikami drugi raz, chociaż mówiłem cały czas, że tylko będzie jedno spotkanie w tym roku, no ale jest lepiej niż przewidywałem, więc i tutaj jest też duży motor prezydenta miasta Płocka, który też naciskał, żeby to było w tym roku, bo się nie mogą czytelnicy doczekać, no i zgadzam się z nim całkowicie, także będzie 24-25 października, zapraszamy serdecznie.
0: No nie dziwię się prezydentowi, że naciskał właśnie na ten rok, ponieważ w tym roku otrzymałeś tytuł zasłużony dla Płocka. Powiedz mi, co znaczy dla ciebie ten tytuł?
3: No tak, właściwie to takie jest, ale za całokształt i to takie trochę mnie stłamsiło, mówię,
0: ale za całokształt.
3: Ale później stwierdziłem, że całokształt plus teraz pracuje. Mm-hmm.
0: I za całokształt też kolejna nagroda, prawda? Medal województwa mazowieckiego.
3: No tak, zgadza się. No fajne to jest uczucie, na pewno fajne uczucie, niespodziewane, zaskoczenie kompletne. Miło mi, że została doceniona moja praca, bo to w sumie dużo pracy. Kto książek nie pisze, ten nie wie, powiem tak. Bo jednak to nie jest tylko, że usiądę przy komputerze i piszę, to nieprawda, prawda? To trzeba wszystko przemyśleć. Trochę nieprzespanych nocy, trochę siedzenia, dużo siedzenia przed komputerem, gdzie pozycja, no nie oszukujmy się, nie jest za wygodna dla kręgosłupa, więc też inne dolegliwości wtedy dochodzą, no więc mnóstwo rzeczy, tym bardziej, że już nie jestem najmłodszy.
0: Ale chyba wielka satysfakcja, bo skoro takie docenienie, chyba jesteś pierwszym pisarzem, który dostał takie wyróżnienie. Jesteś no, najpopularniejszym pisarzem płockim ostatnimi laty. No a właśnie, stałeś się nim dlatego, że zacząłeś pisać książki o mecenas Zuzie Lewandowskiej. Ona stała się takim motorem i taką odskocznią dla ciebie. Powiedz, ilu masz tych fanów, skoro organizujesz zlot?
3: Nie wiem, ale trudno powiedzieć, ilu przyjedzie, bo to też jest dobre pytanie, ilu przyjedzie, bo nie zawsze są fani, którzy powiedzmy czytają książki, siedzą w ciepłym fotelu, to jest w sumie koniec października, nie wiadomo jaka będzie pogoda i niektórym może się po prostu nie chcieć. Mhm. Ja to też rozumiem, bo ja będąc fanem też pewnych powiedzmy, czy zespołów, czy pisarzy, też nie wiem, czy by mi się powiem szczerze chciało jechać, więc to jest różnie, prawda? Ale to nie znaczy, że oni fanami nie są z Zuzy Lewandowskiej oczywiście, ale co po sprzedaży książek, no to jest dużo. To są naprawdę setki tysięcy ludzi, którzy czytają moje książki. Także jest dobrze, jest fajnie, bo te książki jednak, nie oszukujmy się, reklamują nasze miasto i właśnie fajnie, cieszę się, że w tym momencie taki Urząd Miasta, Prezydent i my, i ja mamy wspólny cel, prawda, reklamować nasze miasto, zachęcać ludzi, żeby przyjeżdżali, turystów, żeby zwiedzali, mamy mnóstwo zabytków. To wszystko się fajnie kręci, tym bardziej, że tu jest, mówię, zjazd na Tumskiej Górze, prawda, więc dodatkowo jest też tutaj, chciałem zwrócić uwagę na to, że też będzie może mowa też i o książce Tajemnica Tumskiej Góry, no i o drugiej części, którą planuję napisać, bo wydawca ciśnie mocno i bardzo możliwe, że ukaże się na początku przyszłego roku część druga, Tajemnica Tumskiej Góry.
0: Czyli pierwsza część okazuje się, że to też był strzał dziesiątkę, żeby wydać ją ogólnopolską.
3: Tak, tak, to się przyjęło i ja się z tego bardzo cieszę. Ja wierzę, że też dużo czytelników, wielbicieli Zuzy sięgnęło po tą książkę, bo często się sięga autorami, prawda? Tak, i tak dlatego mówię, cieszę się dużym powodzeniem przez serię z Agatą Johnson, która w sumie, te książki się nie zupełnie dzieją w Płocku, częściowo, prawda? Ale czytelnicy sięgali dlatego, że napisał to autor, twórca Zuzy Lewandowskiej, a w tej chwili już Agata zaczyna żyć swoim życiem. W lutym przyszłego roku powinna się ukazać część trzecia serii.
0: Myślę, że jest jeszcze jeden powód, dlatego że w książkach Agaty Johnson również pojawia się postać Zuzy Lewandowskiej, a więc ci, którzy uwielbiają serię Zuzy, chcą wiedzieć jednak, jak ta Zuza egzystuje w czasach późniejszych.
3: No to jest więcej związków, ale to wyjaśni się w trakcie, prawda, czytania i w trakcie ukazywania się następnych, kolejnych części, które mam nadzieję, że się ukażą. Oczywiście, Zuza Lewandowska to była taki uśmiech, takie mrugnięcie okiem trochę do wielbicieli Zuzy Lewandowskiej. Podziękowanie za to, że sięgnęli, że zaufali mi, sięgnęli po Agatę, prawda? Bo to coś innego niż Zuza.
0: Jak odbierany jest początek, czyli początki samej Zuzy Lewandowskiej, więc 15. książka serii, ale właściwie mogłaby być pierwszą.
3: No tak. Świetnie, powiem krótko. Świetnie jest przyjęta. Naprawdę wielu czytelników uważa, że to jest najlepsza część serii. Nie ukrywam, że ja się też cieszyłem pisząc ją. Dlaczego? Bo to było coś mimo wszystko nowego. Bo wróciłem do samego początku, do Zuzy Lewandowskiej, kiedy ona wysiada z tego autobusu, prawda, ogórka dworcu z walizkami i nikt jej nie wita, prawda? I ta szarzyzna tego Płocka, początek lat 70. I to było właśnie fajne, bo pokazałem Ambrożego, prawda? Ambroży i ojciec, bardzo ciekawa postać zresztą. Ja uważam, naprawdę sam bym się z chęcią napił kielicha z Ambrożym. Lewandowski zapalił cygaro. Ale nie tylko. Jest pokazane też, jak się to wszystko zaczęło rozwijać, prawda? No bo w paragrafie to my już wchodzimy, bym powiedział, w historię, która się toczy, prawda? Bo Zuza Lewandowska jest już znanym adwokatem, ma już papugę, zaś... Bo tu zdradzę Państwu, że ta część z Lewandowskiej 16, która się ukaże jesienią, to jest kontynuacja początku. Czyli dowiecie się Państwo, w jaki sposób papuga znalazła się u Zuzy i też się Państwo dowiecie, dlaczego, bo niektórzy czytelnicy mi piszą, że pomyliłem Grysika z Piosikiem, prawda? Więc to też będzie wszystko wyjaśnione. Także proszę być spokojny, wszystko będzie wyjaśnione. Dużo nowych rzeczy się Państwo dowiecie z życia Zuzy Lewandowskiej i Ambrożego. Dużo się będzie działo, bo moja redaktorka właśnie w redakcji jest książka, wysłałam do redaktorki i ona pisała, Boże, Panie Jacku, ile tu się dzieje, to głowa ma, jak ja się muszę skupić, żeby sprawdzić, czy to wszystko ma sens. Ja mówię, spokojnie, wszystko będzie dobrze.
0: Czyli jednym słowem, wypełniasz kolejne luki.
3: Tak, tak. Staram się wypełnić luki, żeby to było wszystko taka spójna historia od początku, ale ktoś mnie spytał, czy będzie początek. Czyli Zuza Lewandowska w przedszkolu, w szkole. Nie,
0: będzie.
3: Raczej chyba nie pójdę w tym kierunku.
0: Czyli początek jej kariery zawodowej, spotkanie z ojcem.
3: Tak mi się wydaje, że tak jest rozsądne.
0: Jak najbardziej. Jacku, wróćmy do tego spotkania, do tego pierwszego zjazdu ogólnopolskiego. Dwa dni, sporo.
3: Tak.
0: Co w takim razie przygotowaliście? Bo trzeba jakoś przyciągnąć tych, którzy są fanami Zuzy Lewandowskiej.
3: Oczywiście dużo rzeczy przygotowujemy. Zaraz, że będzie kilku gości specjalnych, między innymi będzie pani Ewa Abart, która czyta audiobooki Zuzy Lewandowskiej i jest zresztą wielką fanką Zuzy Lewandowskiej. Także na pewno pani Ewa Abart będzie. Staramy się o to, żeby w końcu, co na pewno wielu czytelników ucieszy, będziemy starali się ściągnąć producentów filmu, który ma powstać. Także zobaczymy, na razie rozmawiamy z producentem. Choć chciałem tu się Państwu pochwalić, znaczy to taki żart, ale faktycznie ten żart się sprawdzi, ponieważ dostałem zaproszenie, żeby zagrać w filmie producentów Zuzy Lewandowskiej, faktycznie, także zdjęcia jesienią. No.
0: Ciekawe.
3: Nowa przygoda, oczywiście to będzie jeden taki
0: epizod,
3: także więcej na pewno.
0: A możesz zdradzić, kogo tam zagrasz?
3: Nie, jeszcze nic nie wiem. No ja siebie przede wszystkim.
0: Siebie.
3: Oczywiście siebie, tylko możliwe, że pod innym nazwiskiem. Też jeszcze nie wiem, bo nie znam scenariusza tego odcinka, bo to jest serial, który jest w jednej z telewizji polskiej i w jednym odcinku będę ja.
0: Jacek, Zuza Lewandowska ma takie kultowe miejsca w tym mieście i ona rzeczywiście tam się pojawia.
3: I będzie spacer śladami Zuzy Lewandowskiej, oczywiście. Przypuszczanie drugiego dnia, ale to też wszystko zależy od pogody, bo może będziemy przesuwać. Ja nie mówię o całym programie, bo ten program może ulec jakimś modyfikacjom, ponieważ jesień, zresztą nawet nie jesień, u nas jest tak kapryśny klimat, że trzeba na bieżąco, prawda, pewne rzeczy korygować, ale tak planujemy. Spotkanie autorskie będzie na pewno takie duże, spotkanie autorskie będzie w sobotę, a w niedzielę planujemy spacer, plus tego w sobotę wieczorem planujemy mnóstwo imprez, no już się mówię, całowanie do Mariańskiego i inne rzeczy. Nie żartuję, to oczywiście to jest żart, także będzie w Płocku tego dnia, będzie oczywiście inna waluta, bo będą mariany, będziemy płacić marianami, nie będziemy płacić złotówkami ani euro, będą mariany, ale nie wiem, czy w jakimkolwiek kantorze Państwo to wymienią, bo boję się, że pan w kantorze albo pani dostanie zawał, jak zobaczy mariana jednego, czy tam 10 marianów, poproszę 1 euro. Nie wiem, jaki to będzie przelicznik tej waluty.
0: Wszystko będzie się działo za sprawą twoją i Książnicy Płockiej.
3: Książnicy Płockiej, która jest naprawdę filarem tutaj w Płocku, naprawdę wielkim filarem pod dyrekcją pani Banasiak, naprawdę to jest tak prężna książnica jak mało.
0: 15 książek. Zaczęło się to bardzo dawno.
3: 20 lat temu.
0: No właśnie.
3: Dokładnie.
0: Wtedy chyba nie zdawałeś sobie sprawy, że to będzie aż tak popularne.
3: Nie, to znaczy moja, bym powiedział, popularność taka wśród czytelników zaczęła się od ostatniej wizyty. To była taka, bym powiedział, książka przełomowa. Wtedy było wielkie spotkanie autorskie w Płocku, mnóstwo przyszło mieszkańców, prawda, i wtedy wszyscy usłyszeli Ostrowski. No. I dosłownie rok po tym ukazał się paragraf 148.
0: Ale wówczas, pisząc pierwszą książkę z serii Zuzy, też nie miałeś świadomości, że powstanie ich 15, 16 już właściwie za chwilę.
3: Znaczy to było tak, że ja w ogóle ta Zuza była napisana wiele lat wcześniej. Uh-huh. Wiele lat wcześniej była napisana. Nawet teraz któregoś dnia znalazłem ten maszynopis. Także ona była wiele, wiele lat temu napisana. Zuza Lewandowska się nazywała nie Lewandowska, ale Mariański był Mariańskim w każdym razie, to też ważne jest. I ona tak leżała. I to był taki, ja już nieraz opowiadałem, że to był taki, no ja uważam, że to był gniot. Córka nawet mówiła, ojciec, nigdy tego nie wydasz, to odpuść tę książkę. A ja się uparłem, że właśnie to było tak, że po ostatniej wizycie Rafał Bielski ze Skarpy Warszawskiej, jak ta książka się ukazała, się ze mną skontaktował i słuchaj, bym był zainteresowany współpracą z tobą, może masz jakąś fajną książkę, i żebym ją wydał. I pomyślałem o tej książce i ją przerobiłem, oczywiście. Córka miała rację, to był gniot, też ja naprawdę dużo musiałem nad tą książką pracować i powstał paragraf 148, który został wydany właśnie w Skarpie Warszawskiej. No i to się okazało hitem.
0: No właśnie. I tak poszło później, bo ludzie zaczęli ją czytać i stwierdzili, że to bardzo fajna książka i chcieli kolejnych przygód Zuzy.
3: Tak, i później był Czarny Wdowiec i tak dalej, dalej. Jakby ktoś pytał mnie tak na ulicy, proszę wyjść po kolei te książki, ja już nie jestem w stanie tego robić.
0: Pierwszy zlot, myślę, że fantastycznie, 20 lat, to jest doskonała okazja. 15 książka została wydana, 16 w toku, więc też super okazja. No i co? Okazja do poznania, tak jak powiedziałeś, również naszego miasta.
3: Okazja do poznania naszego miasta, przy czym to nasze miasto tak naprawdę istnieje prawie we wszystkich moich książkach, bo i w Agacie, prawda, taki tajemnicy Tumskiej Góry oczywiście, Zuza Lewandowska. Staram się cały czas i wydaje mi się, że w prawie każdej książce, która powstanie jeszcze, też ten głos będzie takim, no, będzie też cichym bohaterem, będzie bohaterem, bo ta książka, prawda, to nie jest miejsce, gdzie się odbywa akcja. Ja uważam, że miasto jest też jednym z bohaterów tej opowieści.
0: 24-25 października, pierwszy zlot fanów Zuzy Lewandowskiej. Szczegóły już wkrótce. Bardzo ci dziękuję. Moim gościem był Jacek Ostrowski, płocki pisarz kryminałów.
1: SK Płock.
0: Moim gościem w Radiu SK jest dzisiaj Dariusz Bednarski, wielokrotny medalista Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, Mistrzostw Polski, w skoku wzwyż. Witam cię serdecznie, Darku, w studiu.
4: Kłaniam się nisko.
0: Rozmawiamy dzisiaj o tobie, o twoich początkach. Jak wyglądała ta twoja droga do tych sukcesów, które no niezaprzeczalnie są?
4: No tak, powiem tak, że tak jak każdy człowiek urodzi się, później ma pewną edukację, a więc szkoła podstawowa. Ja uczęszczałem do szkoły podstawowej numer 10. Bardzo sobie chwalę i serdecznie wspominam tą szkołę, ponieważ w tej szkole wówczas Janusz Białaszek zauważył we mnie taką iskierkę takiego niepokornego, wszędobylskiego ucznia. Od tego się zaczęło. Zaszczepił mi baksel taki do sportu, choć w tej szkole było naprawdę fantastycznie pod każdym względem, i edukacyjnym, jak i sportowym. Wychowanie fizyczne było wielopoziomowe, wielokonkurencyjne. Była gimnastyka, była lekka atletyka, były gry zespołowe i myśmy w tych wszystkich grach rywalizowali jako szkoła i mnie się spodobał skok wzwyż. Ja byłem wówczas niewielkiego wzrostu, mając 145 cm. Przeskakiwałem swój wzrost. Nauczyciel był w szoku, mówi, jak to możliwe? I od tego się tak właśnie zaczęło, że polubiłem tą lekką atletykę, chociaż byłem przygotowywany do biegów średnich, i moja przygoda z biegami średnimi u trenera świętej pamięci też Froma, szykowaliśmy się na mistrzostwa województwa w biegach przełajowych na dystansie 1,5 km, bo to wówczas jako kategoria młodzik. Ja wystartowałem, dostałem nawet kolce i w pewnym momencie taką ławą żeśmy szeroką ruszyli i później, no, był wbieg w las i no przepychanka oczywiście, jak to w biegach jest, i nadepnęli mi kolcami na nogę. Ja się przewróciłem, noga przebita, ukrwawiona. Nie ukończyłem tego, ja powiedziałem, że ja nie chcę w życiu biegać i nie będę biegał, ja chcę skakać. No więc był szok olbrzymi. No poszli na tą, że tak powiem, na tą moją ugodę taką i na moją prośbę.
0: Zwłaszcza, że byłeś dobry w jednym i drugim.
4: Tak, właśnie byłem dobry, ja byłem sprawny i w gimnastyce. Myśmy mieli, były takie ligi gimnastyczne nawet, więc mówię, szpagat w ówczesnym, w tamtym czasie jako młodzika nie był to problemem. W tej chwili też, jak się dobrze rozgrzeje, to też ten szpagat jestem w stanie zrobić. Może nie na 100%, ale 95-98% taki szpagat robię. Więc jestem z tego tytułu bardzo zadowolony. Później nastąpiła era szkoły średniej. Jestem absolwentem 120-letniej szkoły imieniem Władysława Jagieły Jagielonka. Tam edukowałem się w klasie sportowej. Fantastyczny dyrektor Jerzy Przyszlak robił wszystko, żeby w tej szkole i był sport, i była nauka, i edukacja. I było rzeczywiście w tej szkole, jak i w tej chwili obserwuję, bo jestem fanem tej szkoły, porządek, ład, i wiele się działo i wiele się dzieje. Myśmy mieli, jako uczniowie, musieli mieć tak zwane mundurki. Chodziło się do szkoły, gdzie wszyscy jednakowo w zasadzie byli ubrani. Nie w tej chwili, tak jak mamy, widzimy po prostu, kto rano wstanie i coś złapie, to się w to ubiera. Mamy XXI wiek, więc mówię, no te przemiany są.
0: Darek, a jak to się stało, że ten styl przerzutowy do ciebie przylgnął?
4: No ja tak, ja się urodziłem w 1954 roku i panował styl wówczas przerzutowy, styl w zasadzie nożycowy najpierw, później on się przeobraził w przerzutowy. No i ja niestety no, takim stylem się uczyłem.
0: Trafiłem, i do dzisiaj właściwie startujesz w tym
4: do
0: stylu.
4: Do klubu Wisła, gdzie moim pierwszym trenerem takim lekkoatletyki był Edmund Niewczeski. Fantastyczny trener, pedagog. Myśmy próbowali, uprawiali lekkoatletykę, różne, że tak powiem, skoki, biegi, rzuty, tak jak to w lekkoatletyce. I ja niestety cały czas dążyłem do tego, żeby skakać. I później się okazuje, że trafiłem do grupy trenera Jerzego Malanowskiego, który prowadził grupę skoków, takich no, dobrych chłopaków. Ja byłem najmniejszym. Trafiłem do tej grupy. Pamiętam jak dziś do szkoły, do liceum Machowskiego, tam były treningi i przyszedłem, powiedziałem, że do trenera i do chłopaków, którzy byli o mnie o 2-3 głowy wyżsi, mówię, że ja tutaj się zgłosiłem do trenera na treningi skoków z wyż. Nie zapomnę tego, że trochę śmiech był taki i niedowierzanie, że taki mały knyp. Mówi, to idźcie, mówi, przebierz do następnej szatni i dołączysz. Więc ja usłyszałem już wychodzą ten śmiech i te głosy. Mówi, ty zobacz, mówi, co on chce tu osiągnąć? No więc mnie to tak zabolało, ale mówię, ambicja moja była olbrzymia i się okazuje, że ja w ciągu roku byłem lepszy od tych chłopaków.
0: Myśmy mieli treningi,
4: tak, myśmy mieli treningi na stadionie miejskim, który w tej chwili, a wtedy był Stadion Mazowi. Ja jako ten najmniejszy miałem wyznaczone, że musiałem pół godziny wcześniej przyjść od dozorcy klubu, brać łopatę, taczki i poprzeczki, które były wówczas trójkątne i niestety poprzeczki były drewniane. Ja na taczkach tych poprzeczek brałem z 20 parę i w zasadzie po treningu zawoziłem jedną, dwie, bo co nieudany skok, to była złamana poprzeczka. Poza tym szpadel, łopata wtedy, musiałem taką usypać górę z piasku, żeby koledzy, którzy ze mną będą trenować, mieli na czym skakać.
0: Darek, a w młodości właśnie, czy miałeś sukcesy duże, takie rangi właśnie mistrzostw Polski?
4: To znaczy tak, jako uczeń szkoły podstawowej jeździliśmy na tak zwane czwórboje. I w tych czwórbojach byłem jednym z wiodących, a przede wszystkim moje skoki z wyż wygrywałem, nie? I to mnie tak dalej zainspirowało, żeby się, że tak powiem, poświęcić temu skokowi wzwyż. Mimo mojego wzrostu 173 na dzień dzisiejszy, może w tej chwili z racji metryki już ten wzrost jest trochę mniejszy, ale tyle miałem. No i ciągnąłem to, podpatrywałem wtedy idolem moim takim był Walery Brumel, który skakał też na piasek 2,28. Mówię, matko, jak to jest wysoko. No chociaż, żeby coś skoczyć. I się okazuje, że u tego trenera Jerzego Malanowskiego po roku czasu ja skoczyłem 171, zdobyłem mistrzostwo Mazowsza juniorów w Sochaczewie i też pewna anegdota, śmiech, rozbieg, organizator zorganizował takie gumowe chodniki, zamiast piasku i ze skoczni, to były takie worki, w których były jakieś tam już odpady czegoś tam, więc pamiętam, że w którymś ze skoków, a miałem kolce były nie przykręcone, tylko kolce były na stałe, ja dostałem nowe kolce, więc te kolce spały ze mną pod poduszką, bo zawody i tak dalej, się okazuje, że na jednym z rozbiegów, skoków, wbiłem tak mocno tymi kolcami nogą się w ten zeskok, że po prostu poderwałem tą gumę i wpadłem w te gąbki. Oczywiście skok został, że tak powiem, przyznany mi do poprawy. Poprawili tam tą gumę i później się okazało, że ja zwyciężyłem w kategorii juniora młodszego 171. I się okazuje, że no, uznanie znalazłem w wojewódzkiej, że tak powiem, Warszawska Okręgowy Związek Lekki Atletyki, bo takowy był i jest do tej pory, różnego rodzaju zawody i powstał tartan lekkoatletyczny na Skrze Warszawa. Zostałem tam zaproszony, był meeting, gdzie mogłem wystartować. Dostałem też również kolce takie, które spełniały wymóg i ja tam skoczyłem 191. 191 jako niespełna 17-latek z dużym, że tak powiem, progresem i zostałem powołany do kadry Polski. Uczestniczyłem w jednym międzynarodowym meetingu w Magdeburgu, skoczyłem tam 2 metry. Wszyscy łapali się za głowę, że taki mały knyp pokonał wszystkich i ta pasja moja po prostu trwała.
0: Czyli generalnie od samego początku odnosiłeś sukcesy, ale tak naprawdę największe odniosłeś w momencie, kiedy miałeś już dużo więcej lat, czyli jak zostałeś mastersem. Tutaj Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Polski, właściwie cały czas złote, srebrne medale, brązowe. Ile ich w końcu jest?
4: No chcę powiedzieć tak, że moja przygoda taka ze sportem masterskim po 25 latach przerwy spowodowana tym, że ukończyłem studia na WF-ie poznańskim. Tam miałem też doskonałego trenera Kazimierza Pibera i tam już był flop, bo w 1968 roku Dick Fosbury na Igrzyskach Olimpijskich pokazał, zademonstrował pierwszy styl flopa, skacząc na takie gąbki, nie na zeskok, tylko na gąbki takie poukładane i wygrał to zdecydowanie. I od tego momentu po prostu skok wzwyż, styl przerzutowy, że tak powiem, jakby szedł w zapomnienie, bo była duża grupa młodych adeptów chętnych, żeby się tego nauczyć. To jest prosta metoda. W zasadzie to jest tak, skok wzwyż techniką flop to jest skok w dal po łuku. Trzeba im szybciej pobiegniesz, tym wyżej skoczysz. Oczywiście z zachowaniem pewnych parametrów siły odśrodkowej, która działa na łuku i tak dalej, i tak dalej. I w tej chwili mamy niestety tak, jak mamy, że skok wzwyż stylem przerzutowym, którym ja do tej pory, że tak powiem, zostałem wierny i chcę go ocalić od zapomnienia, no niestety poszedł w zapomnienie. Skaczą wszyscy flopem.
0: Bo można skakać wyżej.
4: Tak, można skakać wyżej, chociaż 2,35 Jaszczenko stylem przerzutowym skoczył skoki wzwyż, więc można było, bo to środek ciężkości, faktem, że jest trochę różnica. My siły odśrodkowe nie wykorzystujemy, my tylko wykorzystujemy napęd, który mamy po linii prostej, po skosie, poprzez zablokowanie piętą i spowodowanie tak zwanej katapulty w górę.
0: Darek, co się stało, że nie zdecydowałeś się jednak przejść na ten nowszy styl?
4: Fakt, że metoda treningowa, ja nawet na studiach próbowałem, bo to już jak byłem na studiach, to już ten styl był, trener nawet mnie też próbował, ale ja skakałem tak 190-185 z krzesełkiem. Ja miałem po prostu zespawane, że tak powiem, odcinek lędźwiowy biodra krzyża, bo to trzeba było ten odcinek wzmacniać dla potrzeby skoków wzwyż, żeby zablokować piętą, żeby ta pięta po prostu przeniosła się przez staw skokowy, przez biodro w linii, że tak powiem, prostej, spowodowała to wybicie w górę. I tu był ten problem taki, że ja byłem sztywny w odcinku lędźwiowym, w kręgosłupie.
0: A tu i lepiej jest... ci było i nadal tak, skakać tym starym stylem.
4: Mówię tak, no... już nie wrócę do tego. Bawię się na treningach, próbuję jakimś tam flopem coś, mówię, może się przerzucę, bo w jakimś tam czasokresie doznałem kontuzji kolana, miałem nawet artroskopię kolana, więc mówię, przerzucę się na drugą nogę, ale miłość i parcie i nawyki ruchowe zostały, że no trudno jest.
0: No ale cały czas zdobywasz medale. To jest coś niezwykłego.
4: No tak, to jest, mówię, to jest taka pasja. Pasja, mówię, do sportu, pasja do lekkiej atletyki, pasja bycia nauczycielem, bo ukończyłem, tak jak wspominałem, Akademię Wychowania Fizycznego w Poznaniu z wyróżnieniem. Nawet rozpocząłem pracę doktorską, ale na skutek tego, że byłem tutaj wychowankiem Wisły Płock i reprezentowałem Płock, otrzymałem mieszkanie wtedy i to spowodowało, że ja tą pracę doktorską, jeden artykuł jakiś tam wypuściłem i no niestety zdecydowało to, że tak, w Poznaniu mój promotor pracy, profesor mówi, Darek mówi, będziesz mieszkał w akademiku, pracował będziesz na WF-ie i będziesz pisał swoją pracę doktorską. A ja w tym momencie, jak dostałem tą możliwość zamieszkania w Płocku, no zawiesiłem to wszystko i tak to się pokończyło. Natomiast w 2005 roku rozpocząłem właśnie po 25-letniej przerwie od skakania jako masters i w 2005 roku ustanowiłem rekord polski w kategorii 50. Skoczyłem wówczas 180. Rok później pojechałem na pierwsze halowe mistrzostwa świata do Linz. Zdobyłem srebrny medal. Rok później pojechałem, były igrzyska olimpijskie mastersów, tak zwane WMG World Masters Games do Sydney i tam zdobyłem srebrny medal. I od tego co roku pasja, że tak powiem, trwa i zawody są i póki jeszcze możliwość, to startuję.
0: No właśnie, to jest coś, co cię trzyma przy życiu chyba. Darek, zadałem ci pytanie, czy wiesz, czy liczyłeś, ile tych medali masz w sumie?
4: No, trudno mi jest policzyć. Naprawdę, bo ja przede wszystkim tak bardzo sobie cenię to, że w kategorii Masters od 50 roku mam wszystkie rekordy Polski na stadionie, na hali do tej pory niepobite, więc to mnie bardzo satysfakcjonuje. Co dwa lata są Mistrzostwa Świata, więc przywożę medale. Jak nie złoty, to srebrny, to brązowy. Nie licząc Mistrzostw Europy, które są również tam co dwa lata, też mam jak nie złoty, to srebrny, to brązowy. Więc jestem z tego tytułu bardzo usatysfakcjonowany, spełniony. Choć chciałbym jeszcze. Nie wiem, na ile organizm pozwoli. Robię wszystko, żeby te swoje marzenia, realizacje sportowe, że tak powiem, jeszcze utrzymywać.
0: I realizacji marzeń ci życzę. Wszystkiego dobrego, kolejnych startów, kolejnych medali, kolejnych złotych medali, nie tylko Mistrzostw Polski, ale Europy i świata. Bardzo dziękuję.
4: Serdecznie dziękuję.
1: SK Płock News.
0: Darek Kryszak, zapraszam teraz na magazyn SK Płock. A dzisiaj w magazynie przejdziemy się z Joanną Pęsik, przewodniczką turystyczną po Płocku, aby odnaleźć ślady znanych płocczanek. Natomiast z Małgosią Szatkowską kontynuować będziemy nasz spacer po ekspozycji secesyjnej Muzeum Mazowieckiego.
1: SK Płock.
0: W studiu Radia SK Joanna Pęsik, osoba, która związana jest z historią płocką, a jednocześnie przewodnik turystyczny. A skoro Jasia w studiu, no to wiadomo, że będzie o kobietach i to o kobietach, które związane są z Płockiem. Będziemy sobie wędrowali znowu po naszym mieście i śladami. Witam cię, Asiu.
5: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich słuchaczy.
0: Dzisiaj wybrałaś kobiety według pewnego klucza.
5: Tak, dzisiaj chciałam przedstawić trzy postacie kobiece i to będą kobiety pochodzenia żydowskiego, bo ich historie są jeszcze mniej często znane niż historie innych płoczanek. Chociaż tutaj na tym polu oczywiście ogromną pracę wykonuje Fundacja Nobiskum, Fundacja Piotra Dąbrowskiego i Gabrysi Nowak-Dąbrowskiej. No i oczywiście Rafał Kowalski, który już kilka książek poświęconych płockim Żydom wydał, opublikował.
0: No, Żydzi w Płockim byli bardzo związani. To jest nacja, która tutaj mieszkała przez wiele, wiele lat i myślę, że o nich koniecznie trzeba powiedzieć, a zwłaszcza, no tak jak powiedziałaś, o kobietach tutaj, tak? Też.
5: Tak.
0: Dlatego, że są to, podejrzewam, postaci, które też miały bardzo dużo duży wpływ na życie w naszym mieście.
5: Tak, ja nie będę też tutaj przedstawiać zarysu historycznego gminy żydowskiej w Płocku, powiem tylko tyle, bo to część słuchaczy może nadal tego nie wiedzieć, że ta pierwsza wzmianka o społeczności żydowskiej to już jest 1237 rok i dokument lokacyjny miasta Płocka, gdzie jest jednym z punktów granicznych, jest właśnie studnia żydowska i już XV wiek to jest powstanie takiej dosyć prężnie działającej, może jeszcze nie gminy żydowskiej, tak, ale tej społeczności żydowskiej i generalnie aż do II wojny światowej Żydzi byli bardzo ważną częścią miasta Płocka, także warto tą pamięć o nich zachować i przypominać, żeby te historie i herstorie przetrwały też dla
0: innych. Ty chciałabyś przedstawić kobiety, które żyły oczywiście w wieku XX, czy nie?
5: Przedsiębiorcza Masza, tak zatytułowana była historia Maszy Kowadło, żyła tak, przełom XIX-XX wieku. Róża Holzman podobnie. Natomiast Ludwika Dąbrowska, trzecia kobieta, o której chcę opowiedzieć, to jest wiek XIX.
0: No to zacznijmy od którego? Od XIX? Czy zaczynasz?
5: Może zaczniemy od Maszy
0: przełom.
5: Kowadło. Tak, to jest taka krótka, ale bardzo ciekawa historia, bo Masza Kowadło była urodzona na początku właśnie XX wieku. Jako młoda dziewczyna pobierała nauki w zakresie fotografii w zakładach fotograficznych Samuela Józefa Ostrowera i Juliusza Dąba. Później pracowała w takim zakładzie fotograficznym znajdującym się na Placu Kanonicznym, teraz współcześnie to jest Plac Narutowicza. I między innymi była tam retuszerką, fotografistką. Jako młoda dziewczyna poślubia Adama Watmana i zostaje wtedy współwłaścicielką atelier fotograficznego Fotosalon. Ten fotosalon należał do jej męża, właśnie do Adama Watmana, znajdował się na ulicy Kolegialnej 6. Małżeństwo nie przetrwało długo, Masza i Adam rozstają się, ale dlatego powiedziałam przedsiębiorcza Masza, bo bierze sprawy w swoje ręce. W ogóle to małżeństwo przetrwało niecały rok i Masza bierze sprawy w swoje ręce i otwiera własne studio fotograficzne z siedzibą na ulicy Tumskiej, obok słynnej cukierni Szałańskiego, czyli tej cukierni, gdzie spotykała się cała ówczesna śmietanka towarzyska Płocka.
0: Powiedzmy, w którym miejscu mniej więcej na Tumskiej
5: to ona się znajdowała? Mamy, jak jest Tumska 8, ta kamienica Górnickich, to właśnie tam się znajdowała cukiernia Szałańskiego. Niestety jest dosyć silna konkurencja w tamtym czasie, więc zakład fotograficzny prowadzony przez Maszę Kowadło upada, ale ona się nie poddaje i otwiera kolejny atelier w Przytumskiej 10, czyli zaraz obok tej pierwszej lokacji. No i co jest też warte podkreślenia, to Masza Kowadło w tym zakładzie pracowała sama i prawdopodobnie była jedną z dwóch kobiet, które były w tamtym czasie, czyli na początku właśnie XX wieku, może nawet nie tak na początku, tak, lata 20, lata 30, była jedną z dwóch kobiet fotografek w Płocku.
0: O, no proszę, no to rzeczywiście bardzo ciekawa postać i też przecierająca jakby szlaki trochę, tak?
5: Tak, można powiedzieć, że przecierająca szlaki. Ta druga historia, herstoria, to też jest przecierająca szlaki, bo to jest herstoria Róży Holzman, czyli też Żydówki, córki Lejby i Lizy Lei z Rosenbergów. I ona była pierwszą w Płocku kobietą, adwokatem, czyli można powiedzieć, że przebijała ten szklany sufit, no bo w tamtym czasie wydaje mi się, że zostanie adwokatką to było naprawdę wielkie osiągnięcie. To było coś. I ona w 1934 roku kończyła prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Praktykę, która przygotowywała ją do zawodu, odbywała między innymi u Kazimierza Meissnera. Kazimierz Meissner to też osoba żydowskiego pochodzenia, mocno zaangażowana w życie społeczno-kulturalne Płocka, no bo on był jednym z działaczy klubu artystycznego Płoczan. I te szopki noworoczne, które przedstawiały znane postaci z Płocka w tamtym czasie, trochę w takiej karykaturze, no to była między innymi jego dzieło. To więc Róża Holzman właśnie do tej praktyki przygotowywała się między innymi u Kazimierza Meissnera. We wrześniu 1939 roku, gdy wybuchła II wojna światowa, razem z matką uciekła z Płocka i skierowały się na wschód. Najpierw pracowała w delegaturze polskiego rządu na uchodźstwie z siedzibą w Londynie. W 1942 roku została aresztowana i skazana na 15 lat w sowieckim obozie pracy. W 1943 roku poznaje tam Filipa Rosenblita. To jest amerykański dentysta, z który służył jako lekarz. Rodzi im się córka w obozie i matce Róży Holzman udaje się jej uzyskać pozwolenie od NKWD na zabranie tej malutkiej, niespełnorocznej dziewczynki z obozu. Niestety Róża Holzman jeszcze w obozie zostaje. W 1955 roku dopiero zostaje zwolniona z obozu i to też jest, pokazuje jej taki niezłomny charakter, bo wraca do matki, do córki, do Warszawy i zostaje ponownie wpisana na listę adwokatów i praktykuje aż do 70 roku życia w zespole adwokackim numer 9 w Warszawie. Ale żeby jeszcze, bo tak naprawdę śladów tych kobiet w Płocku nie ma, no ale żeby jakoś tak umiejscowić jej historię tutaj, powiązać z miastem, no to warto podkreślić, że rodzina Holzmanów mieszkała przy ulicy Grodzkiej 9, czyli jednej z takich bardziej reprezentacyjnych ulic miasta w tamtym okresie.
0: No i tam możemy się przejść i po prostu sobie wyobrazić, że tam właśnie mieszkała.
5: Tak, no i Grodzka 9 to jeszcze też jest żydowska rodzina Temersonów. Mieczysław Temerson, lekarz, i jego syn Stefan Temerson. Teraz w październiku zawsze obchodzimy w Płocku festiwal Temersonów. Bardzo duże, ważne wydarzenie zorganizowane przez Płocki Ośrodek Kultury i Sztuki. No i ostatnia kobieta z XIX wieku, Herstoria, czyli Ludwika Dąbrowska z domu Londyńska. To była płocka filantropka. Płocka filantropka dlatego, bo ona zapisała się na kartach historii Płocka jako osoba, która dokonała największego w mieście zapisu na cele dobroczynne w XIX wieku. Pochodziła z rodziny płockich Żydów. Była córką Rozalii Ruchli z Jalonków i Zachariasza Londyńskiego. To był płocki kupiec, przemysłowiec. I pierwszym mężem był Rudolf Szenwitz, a drugim był lekarz i generał Adam Dąbrowski. I to jest ciekawa historia, że aby móc wziąć z nim ślub, przeszła na wyznanie ewangelicko-augsburskie, bo takiego wyznania był jej mąż, właśnie Adam Dąbrowski. I ona była właścicielką nieruchomości kamienic położonych przy Starym Rynku 10 i przy ulicy Piekarskiej 476. Ona dziedziczyła to wszystko w spadku po swojej matce. W tej kamienicy przy Starym Rynku właśnie pod koniec XIX wieku funkcjonował m.in. magazyn ubiorów męskich Osuchowskiego, ale też skład towarów i wyrobów kaukaskich, a nawet szkoła tańca w 1887 roku. Ale wracając do Ludwiki, to ona słynęła z takich wybitnych uzdolnień muzycznych. Podobno potrafiła grać na naprawdę niezliczonej ilości instrumentów, a najpiękniej grała na harfie. I ona prowadziła taki otwarty salon w Płocku, jeden z ostatnich salonów tego typu w XIX wieku. Wydawała koncerty, a właśnie dochody z tych koncertów przeznaczała na cele charytatywne, bo jej działalność filantropijna to nie jest tak, że dopiero po śmierci ona przekazała swój majątek właśnie na cele filantropijne, charytatywne, tylko ona przez całe swoje życie bardzo mocno właśnie walczyła z biedą, z ubóstwem, z zubożeniem społeczeństwa, nie tylko pochodzenia żydowskiego, ale też innych wyznań. I tutaj chciałam taki fragment przytoczyć z Ech Płockich i Łomżyńskich, już po jej śmierci opublikowane. Ludwika Dąbrowska odznaczyła się wielkim talentem i wykształceniem muzycznym. Grała na wszystkich niemal instrumentach, ale ulubionym najwięcej do ostatka była harfa, na której dosięgła wysokiego artyzmu. Płock przez czas długi pamiętać będzie wieczory muzykalne w jej salonie, jakie urządzała w gronie przyjaciół i miłośników muzyki. Zmarła nie odmawiała pomocy swego talentu, gdy szło o współudział jej pięknej gry w koncertach na cele dobroczynne. A gra jej na harfie zawsze ściągała publiczność zachwyconą tym cudnym instrumentem. I w 1899 roku Ludwika Dąbrowska umiera po takiej krótkiej, ale ciężkiej chorobie i jej śmierć to jest w ogóle manifestacja jedności wszystkich wyznań w Płocku, bo ona na mocy testamentu cały praktycznie swój majątek przekazała na działalność różnych towarzystw, które w tamtym czasie funkcjonowały w Płocku. Generalnie nieruchomość przekazała na własność Płockiego Towarzystwa Dobroczynności. Tą nieruchomość przy Starym Rynku 10, a z kolei dom przy ulicy Piekarskiej przeznaczyła gminie żydowskiej dla biednych mieszkańców miasta Wyznania Mojżeszowego. Obdarowała też gimnazjum męskie w Płocku, gdzie ufundowała 3 wieczyste stypendia dla uczniów. I to też jest warte podkreślenia, że w tym testamencie było zaznaczone, że ma być dla 3 biednych uczniów, ale wyznania katolickiego, ewangelickiego i judaizmu.
3: Super.
5: Także wszyscy byli dla niej równi, nie kategoryzowała ludzi w żaden sposób. Do tego jeszcze obdarowała Szpital Świętej Trójcy w Płocku, Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami, Towarzystwo Straży Ogniowej, Katedrę Płocku, gdzie zaznaczyła, że to są pieniądze przeznaczone na konserwację organów. Towarzystwo Muzyczne w Płocku
0: obdarowała... Czyli generalnie miała wielkie serce.
5: Tak, miała ogromny majątek, ale też wielkie serce. Przepisała też różne sumy dla sióstr zakonnych, właśnie obsługujących Szpital Świętej Trójcy, oraz jeszcze bliżej nieznane osoby również otrzymały w testamencie różnego rodzaju zapisy pieniężne, właśnie ufundowane przez Ludwikę Dąbrowską. Także naprawdę niesamowita postać i myślę, że bardzo mało znana historia. A jak chcemy poszukać śladów Ludwiki Dąbrowskiej i jej męża Adama, Ludwika Dąbrowskiego, tego drugiego męża. To jest grobowiec rodziny Dąbrowskich, odrestaurowany, odnowiony między innymi właśnie przez społeczników, którzy działają w akcji Ratujmy Płockie Powązki. I to jest taki neobarokowy grobowiec wykonany z granitu, wapienia, marmuru i żelaza, który w ogóle ufundowała po śmierci męża Ludwika Dąbrowska, bo jej mąż Adam Dąbrowski zmarł troszeczkę wcześniej. A on też był lekarzem i generałem wojsk rosyjskich polskiego pochodzenia, który w ogóle najpierw przebywał w Wilnie, jeździł później po Polsce i po Europie, a do Płocka przybył dopiero w 1872 roku, no ale tutaj już został aż do swojej śmierci. Niestety nie udało mi się zweryfikować, gdzie jest ten grobowiec, ale wydaje mi się, że najbardziej logiczne wydaje się, że jest to na cmentarzu ewangelicko-augsburskim, skoro oboje małżonków było takiego wyznania.
0: Bardzo dziękuję, Jasiu, za kolejne bardzo ciekawe historie o płotczankach, tym razem pochodzenia żydowskiego. Zapraszamy na kolejne rozmowy i oczywiście na kolejne historie. Moim gościem dzisiaj była Joanna Pęsik z grupy Herstoria Płocka, a jednocześnie przewodniczka turystyczna. Dziękuję Ci pięknie.
5: Dziękuję serdecznie.
1: SK Płock.
0: No i ponownie dzisiaj w Radiu SK zaglądamy do Muzeum Secesyjnego w Płocku. Ostatnio zostawiliśmy Was na pierwszym piętrze w sypialni razem z Małgosią Szatkowską, którą witam dzisiaj również w studiu. Dzień dobry, Małgosiu.
6: Witam serdecznie.
0: A Małgosia jest kierowniczką działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Małgosiu, pierwsze piętro mamy już za sobą. Wędrujemy na piętro drugie i tu już w Muzeum Secesji troszkę inaczej.
6: Z jednej strony inaczej, z drugiej strony można powiedzieć, że podobnie, ponieważ prezentujemy wnętrza o podobnym przeznaczeniu, natomiast zaaranżowane w zupełnie inny sposób. Musimy pamiętać, że secesja była stylem międzynarodowym i nasza ekspozycja rzeczywiście stoi eksponatami, rzemiosłem artystycznym, sztuką stosowaną z różnych kręgów kulturowych. Jest to sztuka faktycznie międzynarodowa, więc we wszystkich tych wnętrzach odnajdziemy i meble, i przedmioty codziennego użytku pochodzące z różnych regionów Europy. I rozpoczynamy od wnętrza, jakby powtarzając ten sam klimat jadalniany, ale jest to wnętrze pokoju stołowego. Pokój stołowy stanowił taką miniaturę pokoju jadalnianego w mieszkaniach mniej zamożnych, bądź był dodatkowym wnętrzem obok jadalni w rodzinach, które mogły sobie pozwolić na to, by mieć dwie jadalnie. Jedną tą bardziej reprezentacyjną dla gości i pokój stołowy, w którym stołowali się wyłącznie domownicy. Zaaranżowany jest z podobnym w przeznaczeniu przedmiotów. W jadalni dominują kredensy. Tutaj prezentujemy kredensy z łódzkiej wytwórni, bardzo interesujące. Musimy pamiętać, że we wszystkich tych przedmiotach dominuje bardzo charakterystyczna stylistyka secesyjna, czyli ta rozedrgana linia dynamiczna, która niekiedy przybiera różne formy, bardziej lub mniej zgeometryzowane. I tak jest i w tym przypadku. I tak jak w jadalni na pierwszym piętrze na stole królował serwis obiadowy zaprojektowany przez Henry'ego van der Velde, tak tutaj pokazujemy również serwis obiadowy z królewskiej manufaktury w Berlinie, zaprojektowany przez Schmutza Baudisa, też znanego projektanta, ale pokazuje on zupełnie jakby inny kierunek tej secesji. Jest taki bardziej rokokowy, barokowy. W dekoracji pojawiają się złocenia. To jest bardzo ciekawe, jak zestawiamy ze sobą te dwa serwisy w tej samej stylistyce, ale zupełnie są bardzo różne. Więc to jest jedna z tych ciekawostek. Dalej, podążając po wnętrzach naszego muzeum, wkraczamy do buduaru. Buduar jest takim wnętrzem uwielbianym przez kobiety, bo to jest, ja to nazywam świątynią dumania kobiety. Było to wnętrze o charakterze prywatnym, wypoczynkowym, które łączyło charakter saloniku z takim pomieszczeniem do pracy. Oczywiście dzisiaj, myśląc o kobiecie przełomu XIX i XX wieku, która pracuje, to na twarzy jednej z kobiet maluje się uśmiech, bo wówczas kobieta pracująca i dzisiaj to jest jakby przepaść, no ale faktycznie do obowiązków ówczesnej pani domu, która pracowała w domu, zarządzając służbą i planując kolejne spotkania towarzyskie, to było bardzo wymagające zadanie. Dlatego w takim buduarze oprócz kompletu wypoczynkowego, bardzo charakterystycznego właśnie dla secesji, zaprojektowanego w stylu jachtowym, czyli taka sowka wpisana w założenie architektoniczne wnętrza z zabudową drewnianą, do tego fotele i maleńki stolik, przy którym

0: Tam żadnych przedmiotów japońskich akurat nie mamy, ale ta inspiracja sztuką japońską w buduarze jest bardzo widoczna, chociażby w obrazie pastelowym Lona Wyczółkowskiego, chryzantemy, jest bardzo stylistycznie nawiązujący właśnie do drzeworytów japońskich. Więc ten klimat tam jest rzeczywiście obecny. Dalej powtarzamy wnętrze salonu, ale mówię, jeśli chodzi o funkcję, o przeznaczenie, bo salon ten jest zupełnie inaczej zaaranżowany. Tutaj króluje secesja północna, secesja wiedeńska, niemiecka, czyli taki zgeometryzowany porządek. Ten salon też jest bardziej przeznaczony nie do spotkań towarzyskich o charakterze tanecznym, tak jak to było w salonie na pierwszym piętrze, ale tutaj raczej spotkania intelektualne. Tam też pojawiają się meble wypoczynkowe, przy których można było spocząć i właśnie prowadzić jakieś ważne dysputy o życiu artystycznym.
1: Co jeszcze, powiedz mi, w muzeum możemy zobaczyć na kolejnych piętrach, co być może przechodząc przez poszczególne sale możemy nie zauważyć?
0: No niewątpliwie podążając dalej na trzecie piętro prezentujemy galerię rzemiosła artystycznego. Secesja stała rzemiosłem artystycznym, to artyści secesyjni tak naprawdę reaktywowali rzemiosło i walczyli o to, by miało ono rangę dzieła sztuki. Ta walka zakończyła się sukcesem tak naprawdę w dwudziestoleciu międzywojennym, ale warto było próbować, bo od tego się zaczęło. A jeszcze poprzednikami byli artyści z ruchu Art and Crafts Movement z lat 60. w Anglii, więc to jest jakby długotrwały proces, więc to rzemiosło na trzecim piętrze rzeczywiście króluje. Mamy kolekcję szkła, która jest największą kolekcją rzemiosła artystycznego w naszej kolekcji muzealnej i jedną z największych kolekcji w Polsce, w której dominuje szkło francuskie, bardzo charakterystyczne, światowego formatu. Tutaj mamy nazwiska Emila Gallet, słynnego ebenisty, założyciela szkoły Nancy, również oczywiście projektanta i właściciela Huty Szkła. Te jego szkła są bardzo charakterystyczne, nie da się ich z niczym pomylić. On jako botanik też widział tą przyrodę w zupełnie inny sposób, bardziej pod mikroskopem i te formy, które on produkuje, wazony, ample, serwisy, bardzo dekoracyjne, pokazują tą przyrodę rzeczywiście w takim mikrokosmosie. Dalej jego uczniowie, bracia Dom, którzy byli jego uczniami, wychowankami, a później stali się konkurentami na rynku. Mamy też szkła oczywiście z innych wytwórni, z wytwórni czeskich, śląskich, z wytwórni Tiffany'ego, szkła iryzujące, które pokazują ferię barw, kształtów, bardzo wielką, bogatą różnorodność w obrębie cały czas tej samej stylistyki secesyjnej. Tutaj pokazujemy ogromny wachlarz tych narzędzi, którymi artyści i projektanci secesyjni się posługiwali.
1: Szkło, rzemiosło oczywiście, ale nie możemy pominąć malarstwa. To jest coś, czym secesja też stała, prawda?
0: Tak, tak. No my na naszej ekspozycji poświęciliśmy jedno wnętrze, galerię malarstwa, w której prezentujemy malarstwo artystów młodopolskich. Czyli oczywiście to jest ten sam okres, ta sama czasoprzestrzeń, czyli przełom XIX i XX wieku. Młodopolanie też czerpali garściami z postulatów, również ze stylistyki secesyjnej. Natomiast o jako takim malarstwie secesyjnym nie możemy mówić, bo taka definicja jakby w historii sztuki nie istnieje. Nie ma czegoś takiego jak malarstwo secesyjne, aczkolwiek czy w utworach Stanisława Wyspiańskiego czy Mehofera ta stylistyka secesyjna jest rzeczywiście bardzo często wykorzystywana Stąd też Wyspiański jeszcze za życia był szufladkowany jako artysta secesyjny, z czym się bardzo mocno nie zgadzał. Ja również, bo był to artysta wszechstronny, wręcz wizjoner. On wręcz pokazał drogę ku stylowi art deco, więc byłoby to rzeczywiście niesprawiedliwe dla niego. No i tutaj mamy ferię tematów, różnych form obrazowania, które dostrzeżemy w Galerii Malarstwa, od autoportretów

0: autoportretu Jacka Malczewskiego, Fała i Sława, poprzez autoportret Wygrzywalskiego, Żegocińskiego, słynną Wiosnę Teodora Axentowicza, który uchodził za malarza tak zwanych pastelowych główek, czyli portretów kobiecych niezwykle pięknych i urokliwych. Ta Wiosna to jest oczywiście alegoria, alegoria piękna, ulotności, kaprysu. Więc tutaj mamy na tej galerii i hołd kobiecości, tej kobiecości przez artystów młodopolskich traktowanej i podmiotowo, ale również przedmiotowo. Podmiotowo jako ta kobieta femme fatale, kobieta interesująca, kobieta intrygująca, zagadkowa, a z drugiej strony przedmiotowo, bo rzeczywiście ten wizerunek kobiety, sylwetka kobiety była wszechobecna nie tylko w malarstwie, ale również w rzemiośle artystycznym.
1: Obraz, który przykuwa uwagę w tej galerii, to na pewno Skarga duszy. Przepiękny, wielki, tak, monumentalny obraz, obok którego absolutnie nie da się przejść obojętnie.
0: Nie da się przejść obojętnie. Oczywiście jest to obraz Kazimierza Stabrowskiego i tutaj mamy do czynienia z głębokim symbolizmem, bo musimy pamiętać, że malarstwo młodopolskie, w malarstwie młodopolskim dominował symbolizm. W dobie trójpodziału Polski na trzy rozbiory ta walka o tożsamość Polaków i o wydobycie tej polskiej sztuki na arenę międzynarodową było niezwykle ważne. W Skardze duszy widzimy inspirację wszechobecnym dekadentyzmem, czyli tą filozofią, która wówczas ogarniała świat artystyczny, intelektualny ówczesnej Europy. Widzimy tutaj tą kobiecą postać klęczącą w wnętrzu sakralnym, bardzo monumentalnym, bardzo mistyczna. Jest to scena, gdzie ta dusza jakby ulatuje do wizerunku boskiego. Tutaj można tworzyć różne interpretacje tego dzieła, bo jest ono rzeczywiście bardzo interesujące, ale jest to przykład właśnie tego symbolizmu, który zdominował malarstwo młodopolskie, niewątpliwie.
1: Małgosiu, powiedzmy, że oprócz malarstwa, tego niezwykłego, również jest rzeźba, jak najbardziej, ale oprócz tego, co już powiedzieliśmy, są też inne pomieszczenia, w które też warto zobaczyć i do których warto pójść i zapoznać się chociażby z biżuterią, tak, z medalierstwem i wiele, wiele innych rzeczy. Tak dosłownie w dwóch zdaniach, bo czasu już nie mamy, co jeszcze tam można zobaczyć?
0: Więc kontynuacją myśli młodopolskiej jest Sala Galicyjska. Tam pokazujemy ten nurt sztuki inspirowanej sztuką ludową polską, zakopiańszczyzny, potocznie zwanej chłopomanią, która ogarnęła nie tylko literaturę, ale sztuki plastyczne. I tam oprócz mebli Wojciecha Brzegi jest wspaniała Madonna Stanisława Wyspiańskiego. To jest ikona młodej Polski, w której ta linia secesyjna jest niezwykle widoczna. Jest to obraz pastelowy, który jest powtórzeniem jakby tematu, motywu, który Wyspiański zawarł w projekcie Polichromii dla Kościoła Ojców Franciszkanów w Krakowie. Więc to jest niezwykłe dzieło, którym rzeczywiście warto się pochwalić. Dalej oczywiście mamy zbiory metaloplastyczne. Tutaj dzięki uprzejmości koleżanek z gabinetu numizmatycznego prezentujemy medalierstwo, plakiety, ale również przedmioty platerowane, cynowe z naszych zbiorów, które pokazują tą stylistykę secesyjną obecną nie tylko w rzemiośle artystycznym, ale właśnie w obrębie numizmatyki. No i na koniec wspaniała galeria biżuterii, która jest jakby zwieńczeniem tego opus magnum pomnika secesji naszej ekspozycji. Tam prezentujemy wysokiej jakości biżuterię z przełomu XIX i XX wieku, również z różnych kręgów kulturowych, od Rosji po Austrię, Niemcy, Polska również, Stany Zjednoczone. Jest to biżuteria pokazująca znowu fascynację linią, fascynację naturą, przyrodą, kobietą, ale z drugiej strony wykonaną w w mistrzowski sposób w najlepszych warsztatach jubilerskich Europy.
1: Ogosiu, w dwóch zdaniach, dlaczego właśnie kamienicę secesyjną w Płocku trzeba obejrzeć?
0: Ach, bardzo trudne pytanie. Ponieważ tam jest kwintesencja secesji.
1: To nie jest, ma takiej w Polsce.
0: Nie ma takiej
1: nigdzie.
0: W Polsce, nie ma takiej nigdzie. Myślę, że każdy, kto tam wstąpi, to nie zapomni tego doświadczenia i zostanie na długo w pamięci i na pewno będzie wracał.
1: Zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z niedosytem i pamiętajcie, w czwartki na pewno za darmo wejdziecie do Muzeum Mazowieckiego w Płocku i możecie zobaczyć to wszystko na własne oczy. Dziękuję Ci bardzo za przybycie do studia, dziękuję za oprowadzenie bardzo. Po Muzeum Mazowieckim w Płocku, po ekspozycji secesji, a oprowadzała Was Małgosia Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku.
0: Cała przyjemność po mojej stronie.
1: Dziękuję bardzo. SK Płock News. Darek Kryszek, zapraszam teraz na kolejny magazyn reporterów Eski Płock. Eska Płock. W Radiu Eska Piotr Gryszpanowicz, autor książki Techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku. Witam cię serdecznie.
2: Witam, dzień dobry.
1: Piotrek, porozmawiajmy właśnie o tych ulicach dzisiaj trochę. Trochę ciekawostek, mam nadzieję, również dzisiaj opowiesz. O ulicach, ale trochę inaczej. Właściwie o ich nawierzchni, bo bardzo często nie zastanawiamy się, po czym chodzimy tak naprawdę, a co jest jeszcze pod spodem,
3: pod tą warstwą, którą my chodzimy,
1: bo bardzo często jest coś, co było już dawno temu i tak naprawdę osoby, które nawet rewitalizują czy odnawiają jakąś ulicę, nie są świadomi tego, co się pod nią znajduje.
2: Tak, to prawda. To, co jest pod tymi nawierzchniami, dzisiaj byśmy tak popularnie powiedzieli, pod asfaltami często, bo tak większość z nas, no, którzy, może ja tak nie mówię, ale większość na pewno osób to w ten sposób właśnie określa, że gdzieś tam chodzimy po asfalcie, no to co się czasami znajduje pod nim, no to zadziwić mogłoby na pewno nie jedną osobę. I tak takie przykłady również odnajdziemy w Płocku, szczególnie w tej najstarszej części naszego miasta, w tej części, która w okresie, kiedy innego rodzaju nawierzchnie królowały na ulicach, no 100 lat temu mniej więcej, bo tak trzeba przyjąć, kiedy to na płockich ulicach zaczęły się pojawiać nie tak zwane kociełby, które już tak był taki moment, kiedy one były no, czymś takim no, fajnym, że to nie była jakaś tylko taka ulica wydeptana, która
1: uklepana. Tylko pojawiły się
2: tylko
1: takie kamienie.
2: Pojawiły się kamienie, po których no, poruszanie na pewno były lepsze niż to, co było wcześniej. Natomiast no, dla osób, które chodziły, czy też później, jak zaczęły się pojawiać powoli różnego rodzaju pojazdy, no to nie było najfajniej po nich jeździć. Zresztą myślę, że wielu z nas gdzieś tam jeszcze odnajdzie takie gdzieś tam na głębokich, gdzieś tam wioskach. Czasami się można znaleźć takie właśnie na takie stare trakty kamieni, mówimy na nie kociełby. Natomiast gdzieś tak na przełomie lat 20-tych, 30-tych zaczynają się już nawierzchnie takie obrobione, takie, które te kamienie zostają już przez naszych brukarzy, kamieniarzy ociosane w taki sposób, aby ładnie przylegały do siebie, aby te przestrzenie między nimi były jak najmniejsze, żeby one stanowiły taką fajną nawierzchnię, po której super da się
1: jechać
2: czy chodzić. Tak. I no, to już wielu płotczan słyszało o takiej nawierzchni, że kiedyś ją odnaleziono na ulicy Tumskiej. No może o kontrowersjach to dzisiaj nie ma sensu może do tych czasów wracać, ale to sporo tych kontrowersji się wzięło wówczas z tego, że no, nie było tej wiedzy, co to tak naprawdę jest. Udało mi się to kilka lat temu opisać w książce Dzieje drogownictwa w Płocku, bo szukałem po prostu materiały. Czyli niedawno została rozebrana na ulicy Kościuszki, która jest w tej chwili przebudowywana. A to są tak naprawdę zdobycze techniki ówczesnych drogowców płotczan, bo ta nawierzchnia no, była takim krzykiem mody, taką może trochę inaczej powinienem ująć, odpowiedzią na drogowców, na małe finansowanie tych dróg. Nie było nas stać na jakieś górnolotne kostki. Kamienia wokół było w brud, tylko trzeba było nauczyć ludzi odpowiednio go najpierw obrobić, a później go pięknie ułożyć. I jak one zostały ułożone, chociaż też były po latach przekładane czasami, bo niestety no, tego typu nawierzchnie są podatne do jakiejś deformacji, to jak widzimy ten kamień, jak on jest ociosany, no to jest naprawdę czasami arcydzieło, bo nie wiem, czy dzisiaj wielu umiałoby tak ręcznie, ładnie ociosać ten kamień.
1: Czyli generalnie te ociosane kamienie pojawiły się na tych ulicach, które były no takie bardziej prestiżowe.
2: Tak, oczywiście, tak, to były prestiżowe. Takim najbardziej prestiżowym w Płocku miejscem była ulica Kolegialna dzisiaj, tuż przed Kamerą Pruską, czyli dzisiejszą delegaturą Urzędu Wojewódzkiego. Tutaj w okresie dwudziestolecia sporo i wcześniej sporo próbowano różnych nawierzchni. Od czasów jeszcze zaboru rosyjskiego, gdzie pojawił się asfalt, nawierzchnia asfaltowa, ale to takie były początki, ona się wykruszała, jest dużo takich informacji, no niszczyła się, tak, i trzeba było coś z tym zrobić.
1: Czyli u nas ten asfalt pojawił się później niż na zachodzie.
2: Powiem tak, ja nie wiem, czy później. Myślę, że Płock też nie był nie wiadomo jakim miastem. Bardziej tutaj ten asfalt, on nie był takim asfaltem, jak my dzisiaj na pewno na niego patrzymy, czy tych nawierzchni z betonu asfaltowego, bo to też jakby trochę mi nie wypada tak nieprecyzyjnie się wypowiadać. Natomiast bardzo podchodzono do różnych nawierzchni, szukano nowych nawierzchni, nowych rozwiązań. Sporo w Archiwum Państwowym w Płocku, do którego zachęcam naszych słuchaczy, nie chodzą, szukają, szperają, bo dużo rzeczy można tam ciekawych odnaleźć. Zachowały się chociażby reklamy różnych nawierzchni, które proponowano władzom miasta. I czasami z takich nowatorskich, na ówczesne lata, nawierzchni korzystano.
1: Na przykład, wybierano?
2: Na przykład były kostki z tak zwanego żużlobetonu, które miały być niesamowitym osiągnięciem techniki, bo piękne, foremne, różne właściwości miały mieć bardzo ciekawe, tanie. Natomiast co się okazało, że no nie były na tyle wytrzymałe. Mamy trochę taki niefart w związku z tym, że za chwilkę wybucha II wojna światowa. Później mamy okres, kiedy negowane jest wszystko, co się buduje, co było osiągnięciem w dwudziestoleciu. Mnóstwo rzeczy, które należałoby w jakiś sposób podsumować, takich dokumentów nie ma albo są nieobiektywne. I tutaj musimy na to bardzo zważać, żeby no, nie mieć złego jakiegoś osądu. Ale wiemy o tych kostkach bezpośrednio, które zastąpiły te nawierzchnie asfaltowe z czasów rosyjskich, że były montowane, gdyż jeszcze przed wybuchem II wojny światowej dochodzi do wymiany tej nawierzchni. Na innym odcinku ulicy Kolegialnej pojawiają się kostki Trylinki. Pan jej wynalazca, pan Tryliński, wielokrotnie do Płocka przyjeżdżał. Co ciekawe, od każdej kostki wbudowanej, u nas w naszej betoniarni wykonanej, ale od patentu na nią miał swoje pieniążki, więc on bardzo często tu się komunikował, nie tylko z Płockiem.
1: Powiedzmy, jak wyglądała ta Trylinka.
2: Jak ta Trylinka wyglądała? No, znamy chyba wszyscy Trylinkę jako taką, bo do dzisiaj tych kostek Trylinki jest dużo. Jest to taki sześciokąt, jeżeli dobrze liczę, grubości 10-15 cm. Na ulicy kiedyś Piłsudskiego, dzisiaj to jest fragment ulicy Placu Obrońców Warszawy, tutaj gdzie mamy wzdłuż prokuratury między innymi, tam do dzisiaj zachowała się jeszcze częściowo Trylinka z tamtych lat, z dwudziestolecia. Natomiast my już raczej znamy powojenną Trylinkę całkowicie betonową. Również znalazłem takie opisy, takie określenia, że ta Trylinka musiała być zmodyfikowana, bo właśnie nie mogła mieć tego, bo ta Trylinka stara miała u góry wtopione kamienie. Ona się tym odróżniała od tej Trylinki, którą my bardziej jakby kojarzymy z ulic dzisiejszego miasta. A te kamienie, które były wtopione, to był odpad z kamieni obrabianych, ciosanych, które w innych miejscach, więc nic się nie mogło zmarnować. To wszystko było ładnie poukładane, pomyślane, o wszystko jakby zadbane. Też troszeczkę myślano nad tym, jakie podbudowy powinny być, jakie warstwy powinny się znaleźć pod tymi kostkami, bo wiedziano, że to ma duże znaczenie. Nie było to tak rozwinięte jak dzisiaj te badania nad tym, natomiast ówcześni inżynierowie już różnego rodzaju próby prowadzili, więc Płock był w ogóle, to mało kto wie i myślę, że to trzeba za każdym razem podkreślać, prekursorem w wielu przypadkach różnych rodzajów nawierzchni. Nawet i po II wojnie światowej dalej w wielu aspektach przyjeżdżano z zagranicy do nas i uczyć się, jak się pewne rzeczy robi. No to proszę. Właśnie, to bo ludzie o tym wie, ale szczególnie właśnie w dwudziestoleciu międzywojennym, gdzie no, brak pieniędzy były taką sprawiał potrzebę wynajdywania czegoś nowego, więc powiedziałem o Trylince, powiedziałem o tym kamieniu, ale przywożono do nas również różnego rodzaju większe, mniejsze elementy granitowe czy bazaltowe, które były wbudowywane. Ogromną uwagę przywiązywano do sposobu wbudowywania. My dzisiaj tak na dobrą sprawę, już pomijam, że dobrych drukarzy, kamieniarzy znaleźć, to jest naprawdę wyzwanie. No kostkę betonową ładnie, która pasuje, nie ma problemu, to wielu z nas, każdy z nas, na co dzień nie umie, to by nie układa, to by na pewno to ułożył lepiej lub gorzej. Natomiast już kamień, który różni się między sobą, trzeba dobierać, przebierać, jest to trudne. Tak było również i kiedyś. Natomiast no, ci ludzie z racji na to, że no, dużo tego robiono, no to nabierali wprawy, były organizowane specjalne kursy w Płocku. Płock też tutaj był takim prekursorem dla naszego dużego dosyć okręgu. Mniej więcej tak 80 kilometrów wokół Płocka przyjeżdżano do Płocka uczyć się. Więc coś niesamowitego. Myślę, że tutaj o tych nawierzchniach byśmy mogli bardzo, bardzo jeszcze dużo mówić.
1: Piotrek, ty podobno też byłeś projektantem ulicy Kościuszki. Powiedzmy o tej ulicy Kościuszki, bo tam fajne rzeczy się pojawiły.
2: Tak, no, powiedzieliśmy o ulicy Kościuszki, że odnaleźliśmy tą kostkę starą sprzed 100 lat mniej więcej. W związku z tym, że kiedyś opisałem to w książce, spodziewaliśmy się, że tam ta kostka może być. No, gdzieś tam jeszcze dysponowaliśmy odwiertami, które potwierdzały to, natomiast no, odwierty są punktowo, ciężko to stwierdzić, czy to będzie wszędzie. Więc troszeczkę uważaliśmy na to. Natomiast gdy nawierzchnia asfaltowa została zdjęta, ukazał nam się nowy kamień. No i jedno, jak większość ulic na Starym Mieście, no też jest powiązana z tą chlubną kartą płocką, obrony Płocka 1920 roku. I wszyscy będziemy teraz mogli dostrzec wybrane specjalnie kamienie w kolorze takim czerwonym, które będą w dwóch miejscach na tej ulicy ułożone, już częściowo zostały nawet, gdzie były barykady. I chodzi też o to, żeby no, nie zawsze wszędzie muszą być tablice i tak dalej, ale no, żeby tak idziemy, często młodzież w telefonie na dół raczej patrzy, co jest pod nogami niż w górę, żeby czytać, może się ktoś zastanowi, a czemu tutaj tak zrobią? Tu pięknie jest, nowe granitowe płyty i tak dalej, a tutaj taki pasek, no jeden właśnie. Czy drugi. I właśnie coś ciekawe, to właśnie te kamienie, które no może te konkretne nie pamiętają działań ówczesnych, ale niemalże z tego samego okresu na tej ulicy właśnie w tym miejscu były.
1: Czy jakoś to będzie opisane, żeby zaznaczyć, że to właśnie są te kamienie?
2: Z tego, co udało mi się dowiedzieć, bo ja wystąpiłem do miasta z taką propozycją. Bardzo dziękuję tutaj, korzystając z okazji, że no, w zasadzie wszystkie te podmioty, które były za to odpowiedzialne, przychyliły się pozytywnie do mojej prośby. Natomiast wiem, że przynajmniej doszły mi takie słuchy, bo bezpośrednio tego nie słyszałem. Wiceprezydent Zieliński gdzieś proponował, żeby może właśnie na poziomie gdzieś tych kamieni jakaś taka tablica, opis był, co oznaczają te wbudowane kamienie. Nie wiem, bo jakby tutaj mnie nie poinformowano. Mi te kamienie wystarczają, ale rzeczywiście ten pomysł prezydenta byłby fajny. No, dodatkowo jakoś refleksję wzbudzał.
1: Piotrek, ja mam takie wrażenie, że to nie tylko w Płocku, ale w ogóle chyba w kraju jest taka tendencja, że te asfaltowe ulice bardzo często też są zamieniane właśnie na nowy bruk.
2: No, tutaj byśmy, w zależności o jakiej części miast mówimy, tak?
1: Bo mówię o Starówkach.
2: Tak, oczywiście, to jeżeli chodzi o taką sensu stricte rewitalizację, która jest takim bardzo szerokim, pojemnym pojęciem. My bardziej, myślę, że jakbyśmy spytali na ulicy 10 na 10 osób, by powiedziała, to chodzi o odnowienie budynków. A to przecież nie tylko o te budynki, to jest cała jeszcze spektrum. Już nie będę mówił o jakichś zachowaniach ludzi i tak dalej, tylko jakby tutaj o ulicy. Ale o tej ulicy jest w nich chodnikach, to raczej tak, a to gdzieś tam położymy jakąś kostkę granitową i będzie okej. Okay. To wcale nie o to chodzi, bo szczególnie w takim mieście jak Płock, z takimi tradycjami warto, co opisałbym też w tej książce, jakby stricte takiej technicznej, powracać do tych nawierzchni właśnie z tych pierwszych, takich pierwotnych, ale jednocześnie takich, po których da radę jeździć i one nie wpłynął na żadne inne tam ograniczenia. Trochę może niektóre elementy należałoby oczywiście zmodyfikować, ale jesteśmy na to gotowi. Wiem, że takie trendy teraz wśród konserwatorów, bo byłem niedawno na takiej konferencji, wiem, że w tym kierunku idziemy, nawet z okresu powojennego już pojawiają się na przykład w Warszawie w jednej z dzielnic. Konserwator zażyczył sobie odtworzenie trylinki tej betonowej. To jest nie do pomyślenia, no gdzie u nas w ogóle, ale wiem, że nasza miejska też konserwator trzyma rękę na pulsie. Jesteśmy często w kontakcie, gdzieś mam okazję coś tam skonsultować, podpowiedzieć i wierzę, że te ulice będą w coraz większym stopniu nawiązywać do tych sprzed lat.
1: Ja myślę, że dzięki temu ta atmosfera tych starych miejsc jest po prostu zachowana.
2: Oczywiście, no weźmy pod uwagę chociażby ulicę Mostową, tak? No dzisiaj młodzież, ja pamiętam jeszcze doskonale lata 90., ale nasza młodzież dzisiaj, kto pamięta, że tam była kostka bazaltowa, wszystko było ładnie ułożone, to też było ogromne osiągnięcie ówczesnych drogowców, bo to zarząd miasta Płocka odpowiadał za budowę tych dojazdów do mostu, co ciekawe. No nic powinien tak nabrać, takie fragmenciki gdzieś tam, ktoś kto wie, to wie, że pod tym asfaltem jest, ale tak naprawdę wiele, wiele lat temu z różnych przyczyn też kiedyś opisywałem, to musiała być ta kostka przykryta właśnie nawierzchnią asfaltową. Może nie wracajmy w przypadku kiedyś może remontu tej ulicy do tego bruku, który gdzieś tam ma takie tendencje do wyślizgiwania. Może zastąpmy innym, ale asfalt może niekoniecznie w takiej najstarszej części, czy mamy ulicę Piekarską, a tam taka typowa kostka betonowa. Ja wiem, że to układane gdzieś tam w latach 90., gdzie ta świadomość, wiedza i tak dalej, możliwości ograniczone finansowo znowu były mniejsze, ale dzisiaj, gdy mamy większe możliwości, mamy większą wiedzę, to wydaje mi się, że warto powracać do tych korzeni.
1: Jeżeli jesteście zainteresowani nawierzchniami naszych ulic tu w Płocku, to odsyłamy do książki Piotra Gryszpanowicza. Jeżeli was zaciekawiliśmy, techniczno-prawne uwarunkowania rewitalizacji ulic Starego Miasta w Płocku. A ja ci dziękuję za wizytę w studiu.
2: Bardzo dziękuję.
1: Moim gościem był Piotr Gryszpanowicz.
4: SK Płock.
1: Dzisiaj w magazynie Radia SK Łukasz Krynicki. Witam cię, Łukaszu.
5: Witam cię, witam was.
1: Tak przewrotnie zapytam na samym początku, kim jest Łukasz Krynicki? Jakbyś miał siebie scharakteryzować?
5: Łukasz Krynicki na pewno jest raptusem, narwańcem, raptusem, nerwusem. Jest osobą z milionem pomysłów, o wielu pasjach, wielu zainteresowaniach. Jest to osoba, która lubi marzyć i jeśli postanowi sobie jakiś cel, to uparcie do niego dąży.
1: Jesteś płocczaninem od urodzenia?
5: Tak, urodziłem się w Płocku.
1: Kto cię zaraził jedną z twoich pasji, o której dzisiaj też będziemy mówić? Myślę tutaj o wędrówkach po górach.
5: Jest to chyba, nie ma takiej jednej osoby, która mnie zaraziła, ponieważ ja po raz pierwszy w góry pojechałem pewnie jak wszyscy, albo z rodzicami, w moim przypadku była to wycieczka szkolna i tych gór tak naprawdę nie zakochałem się w nich, tylko je znienawidziłem, bo byłem zainteresowany czymś innym niż wyjściem na góry. Natomiast potem zacząłem jeździć sam wakacyjnie z dziewczynami, tak, i w ten sposób z grupą jakichś osób. No i wtedy zakochałem się w górach. Zacząłem co roku tak naprawdę zdobywać jakąś górę, jakiś szczyt, bo nie było mnie stać na częstsze wyjazdy.
1: Powiedziałeś, że pierwszy raz byłeś w momencie, kiedy chodziłeś jeszcze do szkoły, ale później jak doszło do tego, że zdecydowałeś się pojechać sam w te góry i pokochałeś je?
5: Ja góry tak bardzo, bardzo zaraziłem się i pokochałem je w 2017 roku, czyli stosunkowo nie tak dawno. I zaczęło się od spotkania z moim kolegą, który jeździł w Alpy, jeździł zimowo, chodził szczekany z rakami, miał pojęcie o tym i z nim się umówiłem, że pojedziemy na zimowo na Rysy. Pojechaliśmy w styczniu w 2017 roku, minus 37 było wtedy. To była taka sroga zima bardzo. Nie udało się wejść na ten szczyt. Zabrakło nam może 200-300 metrów do szczytu i odpuściliśmy. Drugi raz pojechałem z innym kolegą, już całkowicie sam, można powiedzieć, że zielony, nie mając pojęcia o tym, na co się pcham, w lutym. Również taka była bardzo mocna zima. Te mrozy nie odpuszczały, no i ten szczyt zdobyliśmy.
1: Czy jakoś przygotowywałeś się do wejścia na Rysę?
5: Nie, ja z racji tej, że jestem aktywny fizycznie, trenuję codziennie, więc nie przygotowywałem się w żaden sposób.
1: Natomiast... Czyli nie miałeś obaw takich, że może coś ci się stać po drodze?
5: Wiesz co, nie zdawałem sobie z tego jeszcze sprawy. Nie byłem świadom, jakie to jest ryzyko, dopóki nie wszedłem na to tą górę, tak? Schodząc z tej góry, ja byłem praktycznie tak wyczerpany, zajęło mi to 13 godzin, brudziliśmy w śniegu po pas, po kolana, miejscami w lodzie takim, który obdrapywał piszczele do krwi. I kiedy zszedłem, wsiadłem w busa, to byłem tak zmęczony, że po prostu aż miałem mdłości, tak? Nigdy w życiu nie byłem tak zmęczony do tej pory.
1: I wtedy to właśnie spowodowało, że zacząłeś zupełnie inaczej patrzeć na góry i traktować je, no, z wielkim honorem?
5: Tak, wtedy nabrałem ogromnego szacunku, pokory do gór i stwierdziłem, że chcę to robić systematycznie, jak najczęściej się da.
1: A jak często to robisz? Chodzisz po górach?
5: Obecnie co 2 tygodnie jestem w górach, tak?
1: Żartujesz.
5: Polskie, słowackie, tak, tak. No, jest to już taka trochę choroba i nawet, że tak powiem, moi klienci często dzwonią i mówią, a Łukasza to pewnie nie ma, jest w górach.
1: A czy jest jakaś góra, myślę o Tatrach na razie, której jeszcze nie zdobyłeś?
5: Tak, jest wiele gór, jest bardzo wiele gór, więc to Tatry to jest jeszcze nieskończony temat.
1: A która z nich była dla ciebie największym wyzwaniem, jeśli chodzi o te polskie góry i z wędrówki, na którą jesteś najbardziej zadowolony i taki rzeczywiście szczęśliwy, że udało ci się wejść i udało ci się cokolwiek zobaczyć z tej góry, bo wiadomo, pogoda różnie z tym bywa.
5: Zgadza się. Znaczy najbardziej utkwiło, oczywiście poza Rysami, tymi sławnymi w 17 roku, to najbardziej utkwiła mi grań Mięgorzowiecka. To jest 20 przez nad Chłopkiem, idzie się na Mięguszy i to było moje przygotowanie do wyprawy w góry moich marzeń. Dlatego też, może dlatego tak mnie najbardziej utkwiło, tak? Bo to była już taka typowa wspinaczka szykująca mnie do poważnej wyprawy, do poważnej góry.
1: No właśnie. Przejdźmy do tych poważnych gór, czyli tych wyższych, dużo wyższych, a jednocześnie tych, które sprawiają niesamowitą satysfakcję. Co spowodowało, że zdecydowałeś się wejść na Mont Blanc?
5: Impuls. To było tak naprawdę po zapoznaniu się z przewodnikiem górskim i przejściu kilku gór razem z nim już na linach, tak, wspinając się, zakładając stanowiska, zapytałem, Kuba, czy ja dam radę na Mont Blanca? I Kuba mówi, pewnie kondycyjnie dasz radę bez problemu, technicznie również. Mówię, no to się umawiamy. No i tak padł pomysł Mont Blanca.
1: Co było najtrudniejsze przy wejściu na tą górę?
5: Mont Blanc sam w sobie nie jest trudny, oczywiście zależny od pogody. Ja miałem piękną pogodę, piękne widoki, oczywiście było chłodno. Największy problem miałem z marznącymi palcami tak naprawdę, tak? I z niewyspaniem, z nawodnieniem się w schronisku, ponieważ kiedy dochodzimy do schroniska Gotter, słyszę od Kuby, słuchaj, musisz wypić w tym momencie 5 litrów wody. Masz na to 6 godzin. I mówię, jak ja mam to zmieścić? Ja jestem osobą mało pijącą wodę, mało się nawadniającą i to był mój taki największy ból, największy problem.
1: W którym roku zdobyłeś?
5: W 18 roku Mont Blanca zdobyłem.
1: No ale to nie jedyna góra, na którą wszedłeś. Twoje marzenia poszły dalej.
5: Tak, moje marzenia poszły dalej ku tak zwanej górze gór. Jest to Matterhorn i to była góra kolejna, o której zamarzyłem i to był taki mój uparty cel, żeby na nią wejść, żeby pokazać sobie, że dam radę, bo jest to naprawdę bardzo wyczerpująca góra i bardzo trudna technicznie.
1: Za pierwszym razem ci się udało?
5: Tak, udało mi się za pierwszym razem. Nawet przewodnik, z którym szedłem, też kilka razy próbował, nie wszedł wcześniej i ze mną wszedł za pierwszym razem, więc taki podwójny sukces, ale znam osoby, które próbowały 7 razy wejść na Matterhorna i nie udało się.
1: Jak wspominasz tę wyprawę?
5: To są bardzo mieszane uczucia, ponieważ była ogromna radość i jednocześnie ogromny smutek i nerwy. Idąc na Matterhorna, dochodząc do schroniska Horli, widzieliśmy taki przypadek, że przed nami spadło 2 Niemców. Pękły liny poręczowe i niestety przewodnik wraz z klientem spadli, więc widzieliśmy, jak ich zwożą te ciała i tak dalej.
1: To chyba niesamowite uczucie.
5: Jest to było takie uczucie, że i myśli, po co ja się tam pcham. Tym bardziej, że ludzie ze schroniska odpowiedzialni za wypuszczenie nas na Matterhorna powiedzieli, jest całkowity zakaz wyjścia na górę. Pękły tam skały, nie ma lin poręczowych, nie ma wejścia. Polecieli śmigłowcem naprawiać te stanowiska i o 2 w nocy dostaliśmy informację, słuchajcie, teoretycznie jest naprawione, ale o 8 rano śmigłowiec poleci jeszcze sprawdzić. Jak chcecie, możecie wyjść, ale na własne ryzyko. My nie jesteśmy pewni, czy to wszystko jest działające tam. No i podjęliśmy ryzyko wyjścia. Więc moment przygotowania, ubierania się w uprzęże, to był taki stres, taka obawa, że po co ja idę? Czy damy radę? Co się stanie? Czy te liny wytrzymają, tak? No ale dochodząc do tego miejsca, w którym spadli Niemcy, dostaliśmy informację przez radio, że jest wszystko okej, możemy iść. No i zdobyliśmy ten szczyt, tak?
1: Powiedz mi, czego uczą cię te wyprawy?
5: Tego, że nigdy nie można być pewnym sukcesu. Nigdy nie można się cieszyć do końca, nawet stojąc na szczycie, bo jeszcze trzeba zejść. tego, że trzeba pracować nad formą, nad kondycją, nie tylko chodzi o siłę, ale o wytrzymałość, tak? Czyli ja swoje treningi musiałem całkowicie zmienić na treningi wydolnościowe bardziej, ponieważ w Alpach ścigamy się również z czasem. To nie są Tatry, że jesteśmy w 3 godziny na szczycie. Tam czasami potrzeba 10 godzin na wejście na szczyt, a pogoda w każdej chwili się może zmienić.
1: Co się czuje, jak już jest się prawie pod szczytem, pod samym szczytem? No niestety, musisz zrezygnować, bo pogoda jest taka, że się nie da.
5: Wiesz co, ja wiele razy miałem taką sytuację, choćby na Grossgrockerze, i to nie przez pogodę, tylko przez moje problemy zdrowotne, z racji tej, że ja mam cukrzycę, więc spadł mi bardzo nisko cukier i jeszcze dopadła mi choroba wysokościowa, więc ja zostałem przed szczytem, a dwójka moich partnerów poszła, więc tak naprawdę się oni zeszli, to ja siedziałem, płakałem, byłem załamany. Ja po prostu nie chciałem z tej góry wracać, chciałem iść na ten szczyt, ale nie miałem siły.
1: Jak objawia się ta choroba wysokościowa, opowiedz trochę o niej, bo to jest coś, co no dopada wiele osób na dużych wysokościach.
5: Tak, znaczy objawy choroby wysokościowej mogą pojawić się już powyżej 2000 metrów, czyli nie musi być bardzo wysoko. Uczucie jest, można powiedzieć, jakby pijanego człowieka. Oprócz tego jest straszny ból głowy, jakby ktoś wielkim młotem nam w głowę uderzał z tyłu. Nudności, no zawroty to już mówię, więc człowiek czuje się całkowicie bezsilny, tak? Zatacza się.
1: Czy to jest coś, myślę o tych wędrówkach, co uzależnia, ciebie uzależniło?
5: Tak, mnie to uzależniło, mi te wędrówki, wyprawy dają lekcje pokory, lekcje wytrzymałości i również wielu przemyśleń. Tak? Ja w górach staram się odcinać głowę, ale całkowicie się nie da, bo to jest cały czas walka ze sobą i ja znalazłem przynajmniej taki sposób, żeby rzeczywiście nie patrzeć na ten szczyt, tylko odmierzać sobie kroki. 30 kroków, 15 sekund przerwy. 30 kroków i to jest tak, robię dwa kroki, mówię, Boże, po co tu idę? Nie, odpuszczam. Dobra, jeszcze dwa. I z tych 30 robi się 35 na przykład. Więc to jest taka no, walka ze własnymi słabościami.
1: Łukasz, czy lubisz odkrywać nowe miejsca, wchodzić na nowe szczyty? Czy też są takie, do których wracasz, bo nie tylko dlatego, że nie wszedłeś wcześniej na ten szczyt, tylko dlatego, żeby po prostu sprawić sobie ponownie przyjemność?
5: Oczywiście są góry, na których byłem kilka razy, choćby Rysy, choćby Mnich, na Świnicy, to już byłem, nie pamiętam ile razy, latem i zimą, więc często wracam do gór, na których byłem, natomiast uwielbiam rzeczywiście odkrywać nowe miejsca, nowych ludzi, poznawać nowe zwyczaje, nowe sposoby komunikacji, jak tam się wszystko dzieje w innych krajach.
1: Ile gór już zaliczyłeś? Liczyłeś to kiedyś?
5: Tak, mam wszystkie spisane góry, nawet mam spisane, ile razy byłem na której górze. Jest to 59 szczytów.
1: Którego z tych szczytów jesteś najbardziej dumny?
5: Na pewno z Matterhorna. To jest taki szczyt, to był szczyt moich marzeń i teraz walczę również ze sobą i z górą, na którą dwa razy mi się nie udało wejść przez słabość. Tak naprawdę chyba głowa mi odmówiła raz posłuszeństwa, a drugi raz wyczerpanie fizyczne.
1: To znaczy?
5: To jest Obergaberhorn. To jest góra też powyżej 4400 metrów. Również w Szwajcarii. Podobne wspinaczkowo do Matterhorna.
1: I bardzo to jest twoje największe marzenie teraz, jeżeli chodzi o górę?
5: Nie, to jest góra, z którą walczę, bo jej nie zdobyłem dwa razy i jestem uparty, żeby ją zdobyć. Natomiast moim marzeniem są Himalaje. Chciałbym zobaczyć te największe góry i już oczywiście nie marzę o Everestie, tak? Natomiast no, są tam góry, które chciałbym zdobyć, tak?
1: Ale twoją pasją są nie tylko góry. Ty jesteś człowiekiem, który interesuje się różnymi rzeczami i wydawałoby się bardzo odległymi.
5: Zgadza się. Uwielbiam, interesuję się sportem, kulturystyką, uwielbiam motoryzację, tym się również zajmuję, jeżdżę na motocyklu, więc ja jestem takim duchem, niespokojnym duchem, ja nie umiem usiedzieć na miejscu.
1: I powiedz, jak realizujesz, skoro jeździsz też w góry właściwie raz na dwa tygodnie, jak realizujesz te inne pasje swoje?
5: No mam z tym wielki problem, bo tak jak z siłownią, to oczywiście chodzę codziennie na siłownię po pracy i to jakoś mi się udało pogodzić, tak z górami mam i motocyklem mam wielki dylemat. Bo albo jadę w góry, albo idę na motocykl. I jak wrócę z gór, to mi zostaje weekend, kiedy ten czas chcę spędzić z córką, więc na ten motocykl znowu nie bardzo mam kiedy wyjść. Mówię, pojechać w góry motocyklem, z racji to, że super sport, no nie będę miał siły wejść na te góry. I to jest ciągła walka, chociaż na chwilę, chociaż 5 minut się przejechać. I tak próbuję to wszystko łatać, godzić ze sobą.
1: Czy rodzina nie jest trochę zazdrosna o ten czas?
5: Na początku były duże konflikty rzeczywiście o wyjazdy w góry i o ten czas, że mnie nie ma w domu. W tym momencie, no, już się pogodziła rodzina XIII, tak? Już nie rozmawiamy na ten temat, po prostu informuję, jadę w góry, wracam w niedzielę i no jest wszystko dobrze.
3: Co ci dają góry? Co ci dają takie wyprawy w góry?
5: Spokój, siłę, motywację do działania, naładowanie baterii.
3: Twoje marzenia niezwiązane z górami?
5: To chyba zawodowe, tak? Z racji tego, że prowadzę swoją działalność, chciałbym, żeby to była firma, która rzeczywiście będzie świetnie prosperowała i będzie znana, przynajmniej tutaj w Płocku, bardzo mocno.
3: I już jesteś z niej zadowolony?
5: Jestem bardzo, jesteśmy znani, jesteśmy nawet ponad Płock znani mocno, ale mi jest ciągle mało i chciałbym jeszcze więcej.
3: Łukasz, podobno jesteś pracoholikiem, to prawda?
5: Tak, uwielbiam pracować, uwielbiam coś robić i osiągać sukcesy, tak, jestem pracoholikiem.
3: Czy to nieraz nie przeszkadza w życiu?
5: Bardzo przeszkadza, ponieważ nie daje nigdy spokoju ducha, nie daje nigdy odpoczyń, bo nawet jeśli usiądziesz w domu, to myślisz o tej pracy, co zrobić, żeby uzyskać tego klienta, żeby zrobić to. I tak samo jest z pasjami i również jestem osobą bardzo pedantyczną, więc czy to zrobiłem dobrze, a może to trzeba jeszcze poprawić i tak nie przeszkadza to.
3: Ja myślę, że dzisiaj nie wyczerpiemy całego tematu, bo jesteś osobą o wielu twarzach. Dzisiaj czego ci życzyć?
5: Sukcesów zawodowych, sukcesów w górach i chyba zdrowia, tak? Bo to jest najważniejsze. Jeśli nie ma zdrowia, to nie osiągniemy sukcesów.

0: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa w poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym. Spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
1: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
0: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
2: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK.
2: Reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
7: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
6: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
8: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
9: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
8: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
10: Mama! Cześć, kochanie.
11: Co chcecie na obiad?
12: Debola i spirę!
13: Pierogi z serem!
14: Makaron carbonara!
15: Fasolka po brytońsku.
11: Kochani, to nie jest restauracja.
15: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
11: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
17: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
18: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko 1,79 zł za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
19: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. Radio SK. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
2: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
3: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
4: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do płockiego zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
7: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
8: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzicie konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto. Twój kierunek w biznesie.
9: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września. Na dwóch scenach wystąpią m.in. Kasba Łagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: I po reklamie.

Mamy na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą. No właśnie, sobota, rozkręcamy się, tutaj energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania. Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania. Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie. A za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
4: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych, a także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własnym.

0: Jasne oczy. Płock Królewiecka 18. Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już dzisiaj wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
5: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
10: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: I po reklamie. Płock na czasie.
12: Siema, z tej strony Kacper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru płockiego kina Helios. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby Resident Evil, do tego Teddy i Magiczna Lampa, a także 100 dni Misja Zeus, Totalna Magia, jak również Niebo nad Normandią, Nie patrz w dół 2, Spider-Man Całkiem Nowy Dzień, Odyseja czy też Mistyczka. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie płockiego kina Heliosa. Po zaproszeniu zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 29 września w Płocku wystąpi dla Was Michał Kutek.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego, to wie Mateusz Gołębiewski.
14: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał 2 kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
13: Województwa lubelskie i podkarpackie, to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
15: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
16: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
15: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tą taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: Hits zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams, sobotnie hity na czasie, grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach zacytuję.
0: A no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD.
4: Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
5: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
7: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
6: No tak. 10 na 10.
8: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonów.
10: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
11: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
13: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504-198-395.
14: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
17: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
18: I po reklamie.

Z nimi zawsze można zwolnić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermet w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z SK, po 11 gram wam nowość od Sanach.

0: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Pirany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
5: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już dzisiaj wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
6: 5931.
7: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
11: Jak sobota to...
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama. Mamy dla Ciebie coś epickiego. 28 września Epic Road Show. Jedyny taki event w okolicy. Przedpremierowa prezentacja auta, jazdy próbne, konkursy, nagrody, atrakcje dla dzieci i poczęstunek. Widzimy się na Epic Road Show od 11 do 18 w Skoda Autoforum. Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 11.
15: I po reklamie.
16: Agata Chluściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
17: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
16: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem de Minaurem, a Kamil Majchrz wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
1: Minuta po godzinie 11 wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, stąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
6: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
7: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
8: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
10: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
11: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
12: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
13: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest SK i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Mama!
6: Cześć, kochanie.
7: Co chcecie na obiad?
5: Demola spirale!
8: Pierogi z serem!
9: Makaron carbonara!
10: Fasolka po bretońsku.
7: Kochani, to nie jest restauracja.
10: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
7: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
11: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
12: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, eObuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
13: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych, a także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
14: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
15: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
18: Jak sobota to...
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
5: To będzie ostatnia reklama.
8: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
20: I po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówkę. Za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Thank you, DJ.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektroniczna. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Jak jeden mąż. Wszyscy na wesele otwarte do PGR Koszalew. Już dzisiaj wieczór w weselnym klimacie. Tańce i muzyka na żywo z gwiazdą wieczoru. Osoby w strojach pary młodej wchodzą za darmo. Zapraszamy.
9: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
10: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.

0: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: 5, 9, 31.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla tych osób, które chcą pożegnać sezon imprez plenerowych z przytupem. To dlatego, że jeżeli nie macie jeszcze planów na najbliższą sobotę, to podpowiem, że warto po raz ostatni w tym roku odwiedzić przystań towarzyską tutaj.
12: Zapraszamy Was serdecznie, do godziny 22 macie wstęp wolny, DJ Kamilion zadba z naszej sceny o najlepsze rytmy i gorącą atmosferę.
11: Powiedział DJ Omen, a szczegółów szukajcie na Facebooku przystani. A już 26 września druga kolejka płockiej Ligi Darta.
13: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę na liście piłkarskiej reprezentacji. Nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
14: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowymi. Musimy grać jednym systemem.
13: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
15: Co jeszcze Wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i Max Mekno. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się. Buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to. Od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. Mamy niskie ceny.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
15: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. So Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There. Już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją. Trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
6: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
7: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
8: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
9: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
10: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
11: Poleca Radio SK.
12: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
13: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
17: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblia. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
18: i po reklamie.

0: to jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. H i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zazwy klepiemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: Autopromocja.
1: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Castorama!
5: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
4: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
7: Zabawmy się w skojarzenia. Nowy Peugeot 408.
8: Wow.
7: Dynamiczna sylwetka typu fastback.
8: Wow.
7: A sygnatura świetlna LED z motywem pazurów.
8: Wow.
7: Proszę się nie martwić, to naturalna reakcja.
9: Nowy Peugeot 408. Już od 899 zł netto miesięcznie dla firm. Dostępny we wszystkich wersjach napędowych. Elektrycznej, hybrydowej i plug-in. Efekt wow gwarantowany.
10: Budmat Auto. Zaprasza. Płock Bielska 67.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.

0: ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
1: Dobrze.
0: 15 zł.
1: Lepiej.
0: 20 zł.
1: Najlepiej. Na Orlenie?
0: Ciepło.
1: Z kuponami?
0: Cieplej.
1: W Orlen witaj.
2: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
3: I po reklamie.
4: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji, zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
5: Będzie też moduł SOIA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
4: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
6: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Viola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Viola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13? Radio
2: SK. Reklama. Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
4: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
6: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
8: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
7: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
9: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: W waszym domu widać kobiecą rękę?
12: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
13: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
14: I po reklamie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: SK, i kobiecie w sobotę rano, jak się nudzi, to sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: No, ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
6: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
8: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
9: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zapraszam.

0: zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia.
1: Co z tego będzie, kto to wie.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67. Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
2: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacji. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na Ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
10: Skoda.
11: I po reklamie.
12: Płock na czasie.
13: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla wszystkich imprezowiczów, bo jeżeli nie macie jeszcze sobotnich planów, to podpowiem, że warto

0: rozważyć wizytę w Małym Płocku. Tam odbędzie się bowiem impreza Pijama Party, a za sterami tej imprezy stanie oczywiście DJ Kali, która zadba o dobrą zabawę i o to, aby Pijama Party na pewno nie było przespane. Szczegółów szukajcie na facebookowym fanpage'u Małego Płocka. Mam też coś dla tych bardziej oczytanych, bo już 26 września w Płocku startuje 4. Festiwal Książek.
1: Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
2: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuje, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
1: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia, mimo porażki z Bułgarią, awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
3: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, Tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: W wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota z Eską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na Eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć. Żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto, no to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy palce!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
4: taniej masz. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play.

0: za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak sobota to?
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: I po reklamie.

0: Temple City, Reverse Psychology. To jest Deska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Deska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm. No wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek, czy da się lepiej? Nie wiem. Piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jaska, ja odpoczywam. Muszę to wszystko wypakować, meble w puzzle. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: O nie! Gdzie moja kasa?
3: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
5: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
6: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
7: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
8: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
9: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
14: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Najbardziej roztańczona plaża na Mazurach.

0: Zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia.
1: Co z tego będzie, kto to wie.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
4: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
5: 5, 9, 31.
6: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: To będzie ostatnia reklama. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
14: Dobrze.
13: 15 zł.
14: Lepiej.
13: 20 zł.
14: Najlepiej. Na Orlenie?
13: Ciepło.
14: Z kuponami?
13: Cieplej.
14: W Orlen witaj.
15: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
16: I po reklamie.
17: Muzyką się żyje.
18: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To pogłosie wykluczenia z turnę Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos, oświadczył, że to nie on

podjął decyzję o wykluczeniu McLemora. Stać zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki. I za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermark i Take It Slow. Ej, 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
15: Mamy niskie ceny.
16: I po reklamie.

0: E-Money i Don't Be So Shy w Radiu SK, Filatów i Karas Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota z Eską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
2: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
1: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
3: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
4: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na Ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed Tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
7: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu zaprasza.

0: Zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego
1: będzie,
0: kto
1: to wie? To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
3: I po reklamie.
4: Ask.

końca. Oscar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten

0: Reklama.
1: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
2: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
3: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
4: 5931.
5: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
14: I po reklamie.
15: Płock na czasie.
16: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz zerknijmy do repertuaru nowego kina Przedwiośnie w Płocku. W nim czekają na Was filmy takie jak chociażby 100 dni Misja Zeus, Dzień Dziecka księdza Jana Kaczkowskiego, a także Ma to sens, Niebo nad Normandią, czy też Teddy i Magiczna Lampa. Więcej informacji i cały repertuar znajdziecie na stronie nowego kina Przedwiośnie w Płocku, a po zaproszenia zgłaszajcie się do nas na plock@sk.pl. A już 27 września coś dla fanów biegania, czyli kolejna Tumska Dycha.
17: Muzyką się żyje.
18: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać termin

0: ale im się nie udawało.
1: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy do tego duetu opcji, bo...
2: Od lat, tak, bo wstało już kilka utworów.
1: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
2: Że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
3: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście, podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Na TV czy

0: Kuba i Guba. Ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
6: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
5: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
9: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: MediaExpert, taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego mało miasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, Aleph Arben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Michael Bakke, How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki ESK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama.
3: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
4: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Przedsiębiorco, masz robotę? My mamy auto. Poznaj dostawczą gamę Peugeot, partner, ekspert i Boxer. Teraz z niesamowitą gwarancją aż na 8 lat i promocyjnym leasingiem od 102%. Niezawodność, na której możesz polegać każdego dnia. Nie czekaj, aż wyprzedzi cię konkurencja. Wybierz idealnego partnera dla swojego biznesu. Zapraszamy do salonu Budmat Auto w Płocku, ulica Bielska 67. Budmat Auto, twój kierunek w biznesie.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Najbardziej roztańczona plaża na

Zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego będzie, kto to wie. I po reklamie.

0: Puerto Rico.
1: Welcome to the paradise.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesta. A czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westę lubimy pierwsze razy. Sońta i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Myślisz, że bogato wyposażony samochód musi kosztować fortunę? Chery mówi nie. Nowoczesne auta, bogate wyposażenie i atrakcyjne ceny. Nie szukaj dalej. Chery Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 67.
5: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta,

0: Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
1: Poleca Radio SK.
2: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
3: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: To będzie ostatnia reklama. Mamy dla Ciebie coś epickiego. 28 września Epic Road Show. Jedyny taki event w okolicy. Przedpremierowa prezentacja auta, jazdy próbne, konkursy, nagrody, atrakcje dla dzieci i poczęstunek. Widzimy się na Epic Road Show od 11 do 18 w Skoda Autoforum. Nowe Gulczewo, Skrzetuskiego 11.
6: I po reklamie.
7: Muzyką się żyje.
8: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
9: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
10: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
9: Absolutnie. Jest cudownie.
8: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowany demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram Wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self-Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Terry Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tatooine, All the Things She Said. Teraz te 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem. Na przykład na podłodze. Ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
6: Naturalnie, sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
5: Znaczy Frosta kupiłeś?
6: Prościej się nie da.
7: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
8: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
9: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
16: I po reklamie.

0: To Toplo i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Toplo to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Toplo. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęło ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na sk.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty.
1: Radio SK. Reklama.
2: 5931.
3: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
8: Jedno miejsce, tyle możliwości. W Galerii Wisła w Płocku czekają na ciebie wyjątkowe sklepy. Największe CCC w mieście. Worldbox, Half Price, TK Maxx, Eobuwie i X.com. Wszystko, czego potrzebujesz, znajdziesz pod jednym dachem. Nowe sneakersy? Są. Modowe okazje? Są. Buty na każdą okazję? Oczywiście. A może nowa elektronika? Tu też znajdziesz coś dla siebie. Nie wybieraj między sklepami. Wybierz Galerię Wisła.
9: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas dni nieposkromionych hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
10: Budmat Auto zaprasza. Płock, Bielska 55.
11: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
12: Skoda.
13: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
17: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
18: I po reklamie.
19: SK.

0: Skoro cichosza, to cichosza, to Sanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym. Ostatnio, czyli wczoraj, był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro cichosza, to ja też cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapas

0: Wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198 395.
4: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: I po reklamie.
8: Płock na czasie.
9: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla tych osób, które chcą pożegnać sezon imprez plenerowych z przytupem. To dlatego, że jeżeli nie macie jeszcze planów na najbliższą sobotę, to podpowiem, że warto po raz ostatni w tym roku odwiedzić przystań towarzyską tutaj.
10: Zapraszamy Was serdecznie, do godziny 22 macie wstęp wolny, DJ Kamilion zadba z naszej sceny o najlepsze rytmy i gorącą atmosferę.
9: Powiedział DJ Omen, a szczegółów szukajcie na Facebooku przystani. A już 26 września druga kolejka płockiej Ligi Darta.
11: Muzyką się żyje.
12: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później Ci Opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
13: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
12: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie, bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracujący z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
14: Impreska.
15: Impreska.
14: Impreska.
15: Eska.
14: Eska.
12: 2,5 minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek, Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, ale te najlepsze hity na czasie możemy grać. I takie będą już za chwilę. Swoją drogą Adam tutaj mi podpowiedział, no to co, może poruszymy ten temat, jako że jesteśmy już po sprzątaniu, po tych wszystkich domowych obowiązkach. Plan na idealny sobotni wieczór to... i wykończycie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK. Mam gadżety, którymi bardzo chętnie się podzielę. A już teraz gram kolejne hity na czasie.

0: Margaret i Prima Ballerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jak jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosa, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
6: Bye.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: I jest! Ruszaj w pogoń za cudem inżynierii. Przed tobą hybrydowy Nissan z napędem e-Power. To najciekawszy okaz hybrydy, jaki istnieje. Pokona ponad 1200 km na jednym tankowaniu i sam generuje prąd w ruchu. Patrz, jaka bestia! Upoluj swój okaz w doskonałej ofercie podczas Dni Nieposkromionych Hybryd Nissana między 24 sierpnia a 19 września. Zapraszamy do salonu.
6: Budmat Auto zaprasza. Płock Bielska 55.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
0: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu.

zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia. Co z tego będzie, kto to wie. I po reklamie.

Szabozy, 14 minut przed godziną 19 w Radiu SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy, a ja zapewnię wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

Age Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca, to dopiero początek. Rozgrzewamy się, imprezka w Radio SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że...

0: Wyspy czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na Ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: 5, 9, 31.
5: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
2: Dobrze.
7: 15 zł.
2: Lepiej.
7: 20 zł.
2: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
2: Z kuponami?
7: Cieplej.
2: W Orlen Witaj.
1: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: I po reklamie.
9: Muzyką się żyje.
10: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
11: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
12: Co czujesz?
11: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
12: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
11: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
12: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
11: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
10: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w SC. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski, z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
13: Impreza.
10: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Bausaj Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.
2: Komik

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbije ją także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

0: Armin van Buuren w Radio SK, w imprezce w Radio SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radio SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie między innymi Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
6: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Najbardziej roztańczona plaża na Mazowszu.

0: zespół Playboys. To będzie wieczór pełen muzyki, tańca i przebojów, które doskonale znacie. Zabierz ekipę i wpadaj na patelnię. 19 września, sobota. Zespół Playboys. Plaża Patelnia. Do zobaczenia.
1: Co z tego będzie, kto wie.
2: I po reklamie.

0: to jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni mi zostaje.
0: 50, ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
4: Myślisz o własnym biznesie? Poprowadź swój sklep w Płocku lub Sierpcu. Dołącz do 13 tysięcy franczyzobiorców sieci Żabka i skorzystaj z dodatkowego rabatu na start 10 tysięcy złotych. Zapraszamy do kontaktu www.żabka.pl 504 198

0: Prezentował 14-letni Wiktor Sass, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sass. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sass wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
1: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca, i zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów, i ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
0: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
2: Impreska.
0: 2:40, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Użel. Znacie go m.in. z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Użel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

Oskar Cymsi i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cymsi skoncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radia SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.

0: Post Malone. Tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej. Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulo. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrawić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21. Ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21. kolejne hity na czasie, a o 21. najnowsze informacje z kraju i ze świata muzyki oczywiście. Takie będziemy wam, o takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Płock na czasie.
1: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz gratka dla wszystkich płockich fanów latino, a może bardziej samego króla latino, oczywiście tego polskiego. To dlatego, że już w czwartek 26 listopada w Płocku, a konkretnie w Płockim Ośrodku Kultury i Sztuki imienia Temersonów wystąpi dla Was Skoli. Początek zaplanowano punktualnie na godzinę 18:30, a więcej informacji znajdziecie na Facebooku. Jeżeli jednak od muzyki wolicie śmiech na sali, to 6 listopada wystąpi dla Was Adam Van Bendler.

0: A co jeszcze ciekawego w gorącej 20? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is, no, is So Set. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej 20 w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz siódmy. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
1: Imprezka. Imprezka. Imprezka. Imprezka.
0: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają. No i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radiu SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radiu SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer. To jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo?
1: Dobry, dobry. Pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę. I życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną, o, para idealna. Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21 kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 22, to oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalade.